To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Melo. Melo Radio. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

nagroda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przegryzka.

Lego. Lego. Lego.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Jak sobota to...
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
19: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
20: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
22: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
23: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Justyna Malinowska.
2: Zmienia się oblicze kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Mrągowie. Kościół należy do obiektów zabytkowych, więc pieczę nad budynkiem sprawuje konserwator zabytków, więc on musiał też wydać zgodę na to, żeby takie prace były tutaj wykonane. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie roboty tutaj w ostatnim czasie zostały wykonane. Później przejdziemy do środka i powiemy sobie o tym, co w środku się zmieniło. Mam przyjemność rozmawiać z księdzem proboszczem Jarosławem Dobrzynieckim. I jakie prace tutaj zostały wykonane, jeżeli chodzi o wieżę kościelną?
3: Ja może tak powiem ogólnie, że po tych wielu latach przyszedł czas, by pomyśleć o zabezpieczeniu tego kościoła, by też pomyśleć o tym, żeby go pozostawić w jak najpiękniejszej stanie dla tych, którzy będą po nas i za 100 lat będą mogli cieszyć się tą neogotycką świątynią. Pracę rozpoczęliśmy 3 lata temu od wnętrza kościoła i tak stopniowo to, na co jest możliwość, też możliwości finansowe, staramy się wykonywać. W tym roku od 6 kwietnia trwały prace przy elewacji, przy frontowej ścianie wieży naszego kościoła, która już była, można powiedzieć, w opłakanym stanie i też był nakaz konserwatorski, aby te prace jak najszybciej rozpocząć. I też udało się to dzięki też wspaniałym parafianom, ludziom dobrej woli, mogliśmy te prace przeprowadzić.
2: I skąd zostały pozyskane środki na te prace?
3: Frontowa ściana wieży naszego kościoła tak naprawdę do tej pory to są środki, które parafianie złożyli na tacy jako swoje ofiary, bądź też prywatnie przekazali na parafię świętego Wojciecha. Także możemy się cieszyć tym, że do tej pory te prace zostały sfinansowane w całości z dobrowolnych ofiar wiernych.
2: Idąc do kościoła widać na pewno duże zmiany, także na ogrodzeniu kościoła pojawiły się tablice informacyjne, które informują o przebiegu tej inwestycji.
3: No chcemy pobudzić też parafian i przede wszystkim moim takim zamysłem od samego początku było to, aby te środki, które często ludzi są dobrowolnym darem i to są często te tak zwane wdowi grosz, żeby były też transparentnie rozliczane i pokazywane te działania, które zostały za te środki podjęte. No na pewno budzi to wiele radości w moim sercu i też rodzi się taka nadzieja, że w przyszłości damy radę też dalsze prace podjąć, też kolejne ściany elewacji, także i wnętrzu. Chcemy powoli przywracać ten pierwotny wygląd i na pewno każda ta praca cieszy mnie i cieszy tych wszystkich, którzy odwiedzają tą świątynię. No i cieszymy się, że ona żyje, że to nie jest tylko pusty zabytek, ale miejsce modlitwy i kultu dla tych, którzy nawiedzają to miejsce.
2: Konserwator z zabytków, pan Bartosz Helis, jest również z nami. Od strony technicznej, co tutaj dokładnie zostało wykonane?
4: W ramach prac została oczyszczona cegła z nawarstwień i zabrudzeń, które gromadziły się przez lata. Wzmocniliśmy i przemurowaliśmy sterczyny, które stanowiły zagrożenie. Wymieniliśmy zdegradowane cegły, uzupełniliśmy ubytki, wymieniliśmy też spoinę, przywróciliśmy oryginalną kolorystykę kościoła, ponieważ oryginalnie był malowany na czerwono i spoinowany grafitową fugą.
2: Ale on dalej jest czerwony też, cegła jest czerwona. Co się tak dokładnie zmieniło?
4: Tylko, że ona była malowana pierwotnie.
2: Aha, czyli ta cegła jeszcze...
4: Malinowy jakby. I został zrekonstruowany krzyż na podstawie dawnej ikonografii. No i powrócił kurek na szczyt krzyża, który był zdjęty i tam umieszczony niżej.
2: No tak, właśnie głośno się mówi o kogucie na szczycie wieży kościoła, no bo tak to wyglądało pierwotnie, on był tam na samej górze.
4: Tak, no kogucik pochodzi z 1909 roku i tam w ramach późniejszych prac został właśnie zdemontowany z krzyża i przeniesiony niżej. No i był ukryty tak w zasadzie, ze sterczynami.
2: Sporo zmieniło się także w środku, to widać na pewno wszyscy, którzy odwiedzili kościół, już zauważyli te zmiany. Zmiany są już od pewnego czasu. Na pewno sklepienie, które znajduje się w kościele, niebieskie gwiazdy na niebieskim niebie, tak wyglądał dawniej, tak pierwotnie kościół wyglądał?
3: Tak, staramy się na podstawie zdjęć archiwalnych, co prawda jest ich niewiele, odtworzyć pierwotny wygląd naszego kościoła. To jest tak naprawdę mały ułamek tego wszystkiego, co byśmy chcieli zrobić we wnętrzu. Na razie jest ono odświeżone i też no, małymi krokami zostają odtwarzane, tak jak pani wspomniała, sklepienie, też i ściany za ołtarzem głównym. 3 lata temu rozpoczęliśmy prace związane z odnawianiem tego wnętrza i przywracaniu wyglądu tego pierwotnego. Rozpoczęły się prace tak naprawdę od krzyża, który wisi w centralnym miejscu tej świątyni, który znalazłem na dole w salkach. Przemalowany on był kilka razy warstwą farby olejnej. Konserwatorzy, można powiedzieć, dokonali cudów i wygląda on dzisiaj przepięknie. Następnie była przeprowadzona renowacja ołtarza głównego, który został sfinansowany ze środków Polskiego Ładu. Zostały odrestaurowane balustrady ołtarzowe, figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, serca Pana Jezusa i tak samo konsole pod nimi. Udało się też w ostatnim czasie zrobić chrzciennicę, przywrócić jej pierwotny wygląd. No i też w ubiegłym roku przywróciliśmy wygląd pierwotny, został poddany renowacji ołtarz boczny Jezusa ukrzyżowanego. Większość tych prac tak naprawdę została sfinansowana ze środków parafian. To też taka ogromna radość i też świadomość moja, że obdarzają tą wielką miłością to miejsce modlitwy i mają świadomość, że tak naprawdę to jest dom modlitwy każdego, kto do niego przychodzi, każdego parafianina, za co też serca bardzo dziękuję.
2: No trzeba powiedzieć, że ściany też zmieniły swój wizerunek, też zostały odmówione.
3: Zostały pomalowane wnętrze naszego kościoła, no i też chcemy w przyszłości przywrócić te malowidła naścienne, które były jeszcze przed okresem II wojny światowej. Powróciły też do kościoła 2 obrazy, które zostały znalezione na starej plebanii. Leżały, można powiedzieć, tak niewinnie. Okazało się, że mają one dosyć dużą wartość artystyczną i historyczną, szczególnie dla tej świątyni, bo były one już od samego początku w tej świątyni, no i do niej powróciły po kilkudziesięciu latach.
2: Które to obrazy dokładnie?
3: Obraz świętej Anny, który wchodząc do kościoła widzimy po prawej stronie, to jest święta Anna ucząca Matkę Bożą czytać. Takie przedstawienie dosyć niepopularne, ale też z tej racji ma też ogromną wartość, też artystyczną. I po lewej stronie, wchodząc do kościoła, widzimy obraz świętego Dominika z Matką Bożą, która przekazuje mu różaniec. To też świadczy o tym, że w tym kościele był od samego początku kult modlitwy różańcowej.
2: Skąd wiadomo, że taką dużą wartość artystyczną miały te obrazy?
3: No, oceniali to konserwatorzy, którzy przeprowadzili prace renowacyjne. No, praktycznie na niektórych tych miejscach tych obrazów były one niewidoczne, zostały odtworzone w całości, no i dopracowane szczegóły i to, co brakowało, zostało uzupełnione. No i na podstawie ich wiedzy na jednym z obrazów zresztą widnieje data 1866 rok.
2: Pan był akurat odpowiedzialny za ściany, za ołtarzem. Tutaj one tak pierwotnie wyglądały, wrócił ten kolor, który był wcześniej?
4: Tak, są to pierwotne malowidła z 1903 roku. Autorstwa tutaj miejscowego malarza Kremera. No i proces ich odkrywania trwał ponad rok. Później zajęliśmy się uzupełnianiem ubytków i metodą kropkowania, scalaniem kolorystycznym. No i co można jeszcze powiedzieć? Czyli nie zostały one przemalowane po całości, tylko po prostu kropkowaniem zostały te wydobyte, te oryginalne kolory. No i zrekonstruowaliśmy fryz złocony z liśćmi dębu i to właśnie na podstawie małego odkrytego fragmentu i starych zdjęć, ponieważ on był niezachowany.
2: Malarz miejscowy Kremer, on pracował nie tylko chyba w tym kościele, jeszcze w innych miejscach?
4: Prawdopodobnie jeszcze malował kościół w Użerankach, ale to jest takie przypuszczenie. Na podstawie takiego porównania tych malowideł, ale...
2: W ostatnich latach świątynia bardzo zmieniła swój wizerunek, widać to zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, ale oczywiście tutaj wiele jeszcze do życzenia pozostaje, wiadomo, że jak to przy zabytkach bywa, wiele tych prac jeszcze trzeba wykonać. Co w planach w najbliższym czasie?
3: Plany są dosyć duże. Chcielibyśmy, takim marzeniem też jest odnowienie, dalsze odnawianie wnętrza, przywracanie tego wszystkiego, co było, tych malowideł naściennych, które zostały wypalone i można powiedzieć też zniszczone przy wcześniejszych pracach remontowych, przemalowaniach. Chcemy też skupić się na ławach kościelnych, konfesjonałach. Został już też oddany do renowacji drugi ołtarz boczny Matki Bożej, także też mam nadzieję, że do końca roku zostanie on odrestaurowany już na święta Bożego Narodzenia, będzie też wypełniał wnętrze tej świątyni. No i też planowana jest dalsza praca przy kolejnych ścianach elewacji wieży naszego kościoła i całego budynku kościoła.
2: To najbliższe plany, najbliższe działania.
3: To są najbliższe działania, które myślę, że w tych najbliższych latach zostaną zrealizowane. Też przy udziale, oczywiście przede wszystkim przy udziale osób, które odwiedzają naszą świątynię i wszystkich parafian.
2: Ławki wspomniane, trochę zniszczone przez lata. One nie mogą być po prostu odmalowane, one też muszą być odrestaurowane. To też zabytkowe ławki.
3: Tak, żadne z paramentów tutaj, ołtarzy i tak dalej, które znajdują się w kościele, nie są po prostu odnawiane, jak to się tylko podoba nam. Na wszystkie prace jest... najpierw przeprowadzana jest pozwolenie, są przeprowadzane badania, odkrywanie tych pierwotnych, historycznych warstw, no i w oparciu o to, co te badania wykażą, Urząd Konserwatorski wydaje pozwolenie i konkretne wytyczne, jak ma to wnętrze wyglądać, a jest ono bardzo cenne, ponieważ jest jednorodne i praktycznie wszystkie przedmioty, które znajdują się w tym kościele, są w jednym stylu i też one też zachwycają. Zostały ostatnio złożone dokumenty o prośbę na badania właśnie ław kościelnych i ambony, która wisi pośrodku kościoła, którą też chcielibyśmy w najbliższych miesiącach rozpocząć pracę przy nich.
2: Zgody konserwatora, oczywiście środki potrzebne na to, więc to wymaga czasu, środków, i poświęcenia.
3: Dokładnie, to są miesiące pracy, to nie tylko jednej osoby, mnie, bo tak naprawdę sam to niewiele bym mógł działać, tylko są osoby, które odpowiadają i są kompetentne w tej dziedzinie konserwacji zabytków, a także urzędników, którzy te konkretne decyzje wydają i też z taką życzliwością odnoszą się do naszej świątyni, do tych działań, które są w niej podejmowane.
2: Jeszcze takie pytanie na koniec odnośnie koguta, który na szczycie kościoła się znalazł. Skąd kogut na wieży kościoła katolickiego?
3: Był pewien okres w historii kościoła, w której papież wydał też nawet zarządzenie, aby na każdym katolickim kościele był obecny kogut, stąd też możemy zobaczyć te kurki w różnych miejscach, w różnych kościołach. Na naszym kościele został on zawieszony w 1909 roku nad krzyżem. Później był okres, że troszeczkę niżej go umieszczono przy remoncie dachu, a teraz chcieliśmy i otworzyliśmy ten pierwotny wygląd i powrócił na to miejsce, na którym wisiał od 1909 roku, czyli na samym szczycie krzyża. Ma on przypominać nam o ciągłej potrzebie nawrócenia. Przypomina o momencie zaparcia się Piotra i o tym, że Bóg jest pełen miłosierdzia i ciągle nawołuje. Kogut też wcześniej rano, przed świtem pieje, nawołując do wstawania i tak samo nas nawołuje do czujności i takim symbolem mobilizacji do dalszej duchowej pracy i symbolem zmartwychwstania.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: a wstępne badanie zapotrzebowania, jeżeli chodzi o program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ten program trwa już tak naprawdę od kilku lat w Mrągowie, no i wychodzi na to, że w najbliższym czasie również będzie kolejna edycja. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność rozmawiać z panią Moniką Olszkiewicz-Adamską, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Kiedy była pierwsza edycja i jak to na początku wyglądało?
5: Zaczęliśmy realizację tego programu w 2022 roku. No był to wtedy po raz pierwszy program został ogłoszony. Od razu aplikowaliśmy o te środki, ponieważ no tutaj w naszej codziennej pracy spotykamy się i z seniorami, i z osobami niepełnosprawnymi i doszliśmy do wniosku, że ten program byłby takim świetnym rozwiązaniem i wspomógłby osoby niepełnosprawne, ponieważ no widzimy, że jest po prostu taka potrzeba, aby osoby niepełnosprawne, żeby miały wsparcie kogoś innego jeszcze, kto będzie im pomagał, wspierał i asystował w takim codziennym życiu. Także od 2022 roku wtedy była pierwsza edycja, kiedy Mrągowo przystąpiło do tego programu i od tamtej pory nieprzerwanie realizujemy ten program. Z roku na rok mamy coraz więcej chętnych, ten program się rozrasta, co prawda zmieniają się trochę zasady, jeżeli chodzi o realizację, ale coraz więcej osób się zgłasza do nas, do coraz większej ilości osób ta informacja o możliwości skorzystania z takiego wsparcia dociera.
2: Z czego to wynika, że z roku na rok coraz więcej osób się zgłasza? Czy ten program jest coraz bardziej popularny? Czy jest więcej osób potrzebujących? Społeczeństwo miejskie na pewno nam się starzeje, więc może z tego to wynika?
5: Myślę, że tu wszystkie te czynniki, no na pewno jest to taki trend, który po prostu w tej chwili panuje, że mamy to starzejące się społeczeństwo. No nie ukrywam, że większość osób, które korzystają z tego programu, są to właśnie seniorzy. Więc zapotrzebowanie na tego typu

0: bardzo potrzebne. Natomiast no też coraz więcej osób, myślę, że dowiaduje się o tego typu wsparciu, tak, że można po prostu z tego skorzystać.
1: Na czym ten program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dokładnie polega?
0: Takim głównym celem tego programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie takiego niezależnego, samodzielnego życia. Więc tak naprawdę tutaj dążymy do poprawy funkcjonowania tych osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby byli oni jak najbardziej niezależni, jak najbardziej samodzielni i tym samym, aby mogli jak najdłużej pozostać w tym swoim środowisku. Głównie są to osoby samotne, które posiadają orzeczenie o stopniu umiarkowanym bądź też znacznym niepełnosprawności. Mogą z niego też skorzystać również dzieci od 2 do 16 roku życia, jeśli również posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. I te osoby są wspierane przez takiego asystenta osobistego, który asystuje przy tych wszystkich czynnościach dnia codziennego, wspiera ich, pomaga. No zawsze jest obok, kiedy tylko tego potrzebują.
1: Czym taki asystent dokładnie się zajmuje?
0: Zakres takich obowiązków takiego asystenta rodziny jest dobierany indywidualnie tak naprawdę do potrzeb tej osoby niepełnosprawnej, do stopnia jej niepełnosprawności, do rodzaju schorzeń. Także jest on dobierany indywidualnie, ustalany z tą osobą niepełnosprawną i tak naprawdę w każdym środowisku wygląda to trochę inaczej. Mamy też osoby takie zupełnie niesamodzielne, osoby, które są przykute do swoich łóżek, osoby leżące, gdzie tutaj wiadomo, że bardziej trzeba się skupić też na takich podstawowych, zupełnie podstawowych czynnościach dnia codziennego, jak pomoc w tej higienie osobistej, w przebraniu się, w umyciu, w przygotowaniu posiłku, w podaniu tego posiłku, więc są to takie zupełnie proste czynności dnia codziennego, ale są też osoby, które są bardziej już samodzielne i wymagają wsparcia w zupełnie takich innych obszarach. To jest pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wspólne wyjście na zakupy, nawet może być wspólne wyjście do kina, wspólne wyjście do lekarza, czy po prostu wspólne wypicie też kawy i porozmawianie o jakichś takich zupełnie codziennych sprawach.
1: Co nie należy do zakresu obowiązków asystenta?
0: Tak, tutaj też asystenci rodziny to nie są też osoby, którzy mają specjalne jakieś kwalifikacje, przeszkolenie takie medyczne, więc jakieś takie zabiegi medyczne, to te osoby nie mogą tego świadczyć, to o tym trzeba pamiętać. Natomiast to, co ja chciałabym też zaznaczyć, że asystent tak naprawdę ma asystować, ma wspierać, ma pomagać i jest on przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej, nie dla rodziny tej osoby, nie dla jakiegoś otoczenia, tylko tak naprawdę jest to osoba, która wspiera tą osobę niepełnosprawną. No te panie nie są też tutaj zatrudnione na etatach sprzątaczek, bo też często sobie niektórzy w ten sposób tak to wyobrażają. Oczywiście panie też porządkują, sprzątają, pomagają w tych porządkach, no ale raczej są to takie porządki, takie bieżące, tak, kiedy wymaga tego sytuacja. Natomiast no, musimy powiedzieć też o tym głośno, że nie są to takie sprawy, jakieś generalne porządki, mycie okien i nie wiem, sprzątanie piwnicy czy coś takiego.
1: Gruzowanie całego mieszkania.
0: Dokładnie.
1: Asystenci to nie są osoby wykwalifikowane medycznie, ale pewne przeszkolenie mają.
0: Tak, jeżeli chodzi o asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, muszą być to przede wszystkim osoby pełnoletnie i nie będące członkami rodziny uczestnika, czyli nie będące członkami rodziny.

0: tej osoby niepełnosprawnej. Nie mogą to być opiekunowie prawni, kuratorzy, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą nad uczestnikiem i mogą być to osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną. Wówczas muszą być one zaakceptowane przez organizatora takich usług, czyli przez nas, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Muszą również u nas złożyć takie stosowne oświadczenie. Albo mogą być to osoby, które są wskazane przez realizatora programu, czyli przez nas, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I te osoby muszą posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach, jak asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub posiadać 6-miesięczny udokumentowany jakby staż na takie doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
1: Obecnie trwa badanie potrzeb, badanie zapotrzebowania. Ilu mieszkańców chciałoby skorzystać z tego programu?
0: Tak, na razie jest to takie badanie zapotrzebowania wśród mieszkańców naszego miasta, ponieważ w tej chwili przygotowujemy się do aplikowania o środki finansowe na kolejną edycję na rok 2027. Mamy tutaj już sporo zgłoszeń, mamy stałą grupę też osób niepełnosprawnych, które wyrażają chęć i wolę uczestnictwa w tym programie w kolejnej edycji. Ale myślę, że są wśród naszych mieszkańców również inne osoby, które być może nie słyszały o tym programie, być może ta informacja do nich jeszcze nie dotarła. I jeżeli potrzebują wsparcia takiego asystenta, to również zachęcamy do kontaktu tutaj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żebyśmy po prostu o takich osobach mieli wiedzę i żebyśmy mogli zaplanować tutaj świadczenie takich usług dla nich w roku 2027. Jeżeli chodzi o rok 2026, więc ten program do grudnia jeszcze trwa, jest on realizowany cały czas. W tym roku korzysta 38 osób z tego programu. Są to 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Natomiast do realizacji tego programu w tym roku zatrudniamy 8 asystentów osobistych.
1: Ile osób będzie mogło skorzystać z tego programu, podobnie jak w tym roku? Czy są jakieś limity?
0: Tak naprawdę limitów nie ma. Badamy takie zapotrzebowanie, żeby w ogóle wiedzieć, ile osób jest zainteresowanych taką formą wsparcia. Jeżeli ktoś będzie spełniał te wszystkie kryteria, czyli tak naprawdę będzie taką osobą potrzebującą tego typu wsparcia, będzie posiadał to odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przede wszystkim w pierwszej kolejności obejmujemy też wsparciem tutaj osoby samotne, które nie mają tej pomocy z innej strony, czy ze strony innych osób. Mogą być to też osoby, które mają rodzinę, ale rodzina z jakichś względów nie jest w stanie świadczyć im tej pomocy, ponieważ pracują zawodowo, mieszkają poza terenem naszego miasta. Wówczas takie osoby też mogą ubiegać się o takie wsparcie. Oczywiście każde zgłoszenie będzie jeszcze przez nas dodatkowo weryfikowane, bo tego wymaga ten program. To jest też od nas wymagane, jest sporządzana taka ocena indywidualna tutaj tej osoby niepełnosprawnej, gdzie badane są te potrzeby i w jakich czynnościach ta osoba potrzebuje tutaj pomocy, więc jest to jeszcze przez nas dodatkowo badane, weryfikowane, spotykamy się też osobiście z taką osobą niepełnosprawną i później podejmujemy decyzję, czy ta osoba zostaje zakwalifikowana do tego programu, czy też nie. Natomiast chciałabym powiedzieć, że nie bierzemy tutaj pod uwagę żadnego kryterium dochodowego, to w ogóle w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. I tak samo te usługi są dla naszych mieszkańców świadczone nieodpłatnie.
1: Na razie trwa badanie zapotrzebowania, tak jak już mówiłam, ale nabór dopiero się odbędzie.
0: Tak, teraz badamy zapotrzebowanie i na tyle osób, ile osób nam się zgłosi, my też taki wniosek złożymy. Natomiast no zobaczymy, jak to zostanie ocenione i jakie ministerstwo na ten cel przeznaczy środki, jaki będzie podział tych środków na poszczególne gminy. No my zawsze jesteśmy dobrej nadziei, że otrzymamy takie środki finansowe, które pozwolą nam zaspokoić w 100% tutaj potrzeby naszych mieszkańców, ale o tym będziemy też informować na bieżąco i też te osoby, które się teraz do nas zgłoszą, później jak już będziemy mieli taką dokładną informację, będziemy się z każdym kontaktować, będzie jeszcze też ogłoszenie na ten temat, wtedy już będziemy tak właściwie zbierać wszystkie dokumenty, kompletować już w celu takiej właściwej takiej rekrutacji do programu.
1: Ja dziękuję serdecznie. Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie lub po prostu dzwoniąc na numer mrągowskiego MOPS-u. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Rusza sezon artystyczny w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z panią Anną Wiśniewską, dyrektor GOK-u, oraz Cezarym Nowakowskim, pianistą, dyrygentem i animatorem kultury, który w tym sezonie będzie miał przyjemność prowadzić zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach. Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Co w tym sezonie będzie się działo w GOK-u?
3: Tak jak pani wspomniała, z nowości ruszamy z zajęciami muzyczno-wokalnymi z panem Cezarym Nowakowskim. Pierwsze spotkanie organizacyjne w tym tygodniu, w czwartek zapraszamy między 15 a 16.15. Zapraszamy rodziców z dzieciakami. Tam najwięcej informacji się dowiedzą państwo. Na pewno będą to zajęcia, które będą odbywać się cyklicznie co tydzień w czwartki. Pozostałe zajęcia będziemy kontynuować. Laboratorium plastyczne z panią Anią Trzpil-Zagórską, fitness z panią Kasią Sekułą, tenis stołowy z panem Kamilą Burdą, joga dla seniorów i joga dla dorosłych z panią Martą Dubą i też Kids Balance, zajęcia takie rozwojowe, sportowe z panią Martą Dubą dla dzieci. Szczegóły w październiku, bo od października ruszamy z pełną ofertą.
1: Dla kogo to jest? Słychać, że ta oferta jest dla wszystkich, bo coś dla dzieci, coś dla seniorów, coś dla dorosłych. I takie sportowe, ale też i artystyczne.
3: Tak, staramy się zachęcić po prostu wszystkich mieszkańców gminy, okolic, aby po prostu korzystali z wszelakich zajęć i aktywnie spędzali czas. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy jest duszą artystyczną, niektórzy są bardziej sportowymi duszami, bardziej sportowe dusze, więc wtedy wybiorą coś innego. Ale w tym roku na pewno chcemy rozśpiewać gminę i Gminny Ośrodek Kultury chce się temu przyczynić i liczymy, że pan Cezary pomoże odkryć jakieś talenty.
1: Było zapotrzebowanie na tego typu zajęcia, na zajęcia muzyczne?
3: Rodzice pytali, tak. Rodzice pytali, co jeszcze będzie i od kilku dni z racji nowego roku szkolnego pojawiają się rodzice i szukają oferty dla swoich dzieci i cieszą się, że coś nowego pojawi się.
1: Jest z nami oczywiście pan Cezary. Zajęcia artystyczne, zajęcia muzyczne, wokalne, to też nie nowość dla pana, w pana bardzo dużym doświadczeniu, też i w nauczaniu, więc te zajęcia, które wkrótce rozpoczną się w Gminnym Ośrodku Kultury, to tylko część tego, co pan robi na co dzień.
4: To znaczy, może nie nowość, ale nowość, bo nowi ludzie i nie wiadomo, co nas czeka, ale miałem takie pilotażowe zajęcia w wakacje i był fajny oddźwięk, stąd idziemy za ciosem i spróbujemy te tematy w GOK-u sorkwickim ruszyć tak amatorsko, ale na poważnie i cyklicznie.
1: Tak pytam o te pana doświadczenie w nauczaniu, no bo tak naprawdę tego jest wiele. Szkoła muzyczna między innymi, ale też indywidualne pan zajęcia prowadzi.
4: Tak. No od lat robię to, co robię. jakoś się to udaje i jestem ciekawy, bo tam są ciekawe dzieciaki artystycznie. To dało się już zauważyć na tym spotkaniu takim przedwstępnym, pilotażowym i wydaje mi się, że będzie można stworzyć coś ciekawego muzycznie, może jakiś zespolik. Teraz wszyscy śpiewają Lipkę, więc trzeba będzie tam może spróbować zaśpiewać w Goku zespołowo. Zobaczymy. No, zajęcia mamy takie, myślę, że będą ciekawe na miarę naszych czasów, ale też i podparte jakąś merytoryczną pracą edukacyjną.
1: Dla kogo to jest? Dla kogo mają być te zajęcia wokalne?
4: Z założenia będą dwie grupy. We czwartki cyklicznie młodsza dla dzieci i młodzieży, dla młodszych dzieci o godzinie 14, godzinie 15 dla starszych klas szkoły podstawowej i może ktoś ze średniej szkoły również, to by było ciekawe. Będziemy pracować jak zwykle u mnie, to jest na porządku dziennym, czyli przy żywym fortepianie, jeżeli chodzi o aranżację podkładów, choć jak coś się innego wydarzy, to będziemy otwarci. Ja też jestem ciekawy, bo ja też się czegoś co roku nowego uczę, także to nie jest tak, że wszystko idzie według linijki od 30 iluś lat, tylko właśnie ewaluuje i to jest fajne.
1: I jak takie zajęcia zatem mają wyglądać?
4: No, będą wyglądać normalnie, po prostu tak jak zajęcia muzyczne. No, skupimy się na śpiewaniu, skupimy się nad repertuarem, skupimy się nad tym, żeby zjednać, poznać przede wszystkim tych młodych ludzi. No i myślę, że to będzie ciekawa oferta, także bardzo serdecznie zapraszam, żeby spróbować. Nie trzeba świetnie śpiewać albo być po nie wiadomo jakich konkursach ogólnopolskich, Must Be The Musicach i tak dalej. To jest po prostu jako zagospodarowanie artystycznie czasu po zajęciach szkolnych w Goku.
1: Jaki jest cel tych zajęć, oprócz samej przyjemności ze śpiewania, czy też stworzenie jakiegoś zespołu takiego dziecięco-młodzieżowego lub może występowanie później gdzieś na naszych lokalnych scenach?
4: No, założenie jest takie, żeby się przygotowywać do wszelkiego rodzaju występów, pokazać to w społeczności gminy czy Goku, ale też i jeżeli ktoś będzie miał jakieś zadatki na jakieś artystyczne jeszcze bardziej, czy konkursowe, to jasne, to jesteśmy otwarci, ja będę to starał się wypunktować i zrealizować.
1: Wspomnę o tym, bo to dość niedawno miało miejsce, wyjątkowy jubileusz chóru z Hola Vocale naszego Mrągowskiego, którego właśnie dyrektorem artystycznym jest Cezary Nowakowski. Bardzo utalentowane osoby tworzą ten chór. Czy są jeszcze wolne miejsca? Czy ktoś właśnie z dorosłych może, kto czuje się na siłach i chciałby spróbować, czy może dołączyć do tego chóru? Jak to wygląda?
4: Tak, startujemy właśnie z próbami. Już jedna próba we środę była, ale będzie teraz kolejna próba dla obecnych uczestników, którzy śpiewają dalej po jubileuszu i też jest to czas na to, żeby spróbowały dorosłe osoby swoich sił i chęci, także zapraszamy MCAL, środa 18:30, wstęp wolny.
1: Pani dyrektor, ja chciałabym jeszcze panią zapytać o to, co będzie się działo tej jesieni w Goku, bo oczywiście zajęcia artystyczno-ruchowe to nie wszystko, przecież ten sezon właściwie po wakacjach rusza pełną parą, no bo wiadomo, wakacje to też czas, kiedy wiele wydarzeń odbywa się w plenerze, a później gdzieś już w budynkach Goku.
3: Tak, dokładnie. Przed nami jeszcze ostatnia impreza plenerowa Mistrzostwa Polski Drwali, w których jesteśmy współorganizatorem w Kozłowie właśnie w przyszły weekend, 19-20 września w Kozłowie. A później faktycznie bardziej przenosimy się do naszego budynku i w środku planujemy wystawę w październiku malarstwa pana Kusia i pani Agnieszki Nykiel. Jans. O, tak. Będzie na pewno bal seniora. Teraz było czytanie narodowe, więc już tak powoli, że tak powiem, dzieje się w środku. Na pewno jarmark bożonarodzeniowy. Jeszcze parę tematów, które na pewno się wydarzą w bibliotekach, wieczory autorskie, ale tu jeszcze nie chcę zdradzać, bo to jeszcze jest w tworzeniu, że tak powiem. Zapraszamy też do naszych filii w biblioteka w Warpunach i biblioteka w Rybnie. Tam też będą wydarzały się jakieś warsztaty, które będą skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Najlepiej śledzić nasz fanpage na Facebooku, bo tam na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o tym, co gdzie w trawie, w piszczy.
5: Najbliższe wydarzenie, czyli Mistrzostwa Polski Drwali, to nie jest impreza lokalna, to jest impreza o takiej wysokiej randze, bo to Mistrzostwa Polski jednak jakby nie było. Bardzo duże wydarzenie, które właśnie odbywa się na terenie gminy Sorkwity w Kozłowie, w niewielkiej miejscowości, więc to jest, myślę, duży sukces, że takie wydarzenie udało się tutaj zaszczepić.
3: Tak, sami inicjatorzy pochodzą właśnie z tej miejscowości, więc jak to mówią, tam gdzie pasja, serce, tam się dzieją dobre rzeczy, stąd też taki owoc. Najlepiej przyjść, przekonać się, zobaczyć, jak to wygląda. To będą rozgrywki zawodników pilarzy, różne konkurencje. Myślę, że trochę takie męskie to, choć może nie tylko, bo też startują w tych zawodach kobiety, pilarze. Ale będzie też strefa gastronomiczna i edukacyjna. Po prostu będzie można miło spędzić rodzinnie czas.
5: Co będzie się działo oprócz tego? No, same zawody to nie wszystko.
3: Tak, będzie strefa edukacyjna, o której wspomniałam. Na pewno będzie nadleśnictwo miało swoje stoisko edukacyjne. Powiatowy, Państwowa Inspekcja Pracy też stoisko łowieckie będzie z różnymi edukacyjnymi informacjami. Pod wieczór zapraszamy też wszystkich na koncert Gwiazdy Wieczoru, że tak powiem. Miły Pan, występ o 19:00 na koncert.
5: Także pewnie będzie miło, skoro miły pan odwiedza Kozłowo.
3: Staramy się, żeby było miło. Tak. Po prostu trzeba przyjechać, przyjść i zobaczyć to na własne oczy.
5: Odnośnie jeszcze zajęć wokalnych, które już niebawem zagoszczą w Sorkwitach. Co daje udział w takich zajęciach od najmłodszych lat dla dziecka? Jak to kształtuje osobowość może?
4: No, kształtuje osobowość, kształtuje rozwój taki artystyczny, przygotowuje do odbioru potem muzyki w sposób bardziej świadomy, bo dotykają jakby aktywnie tych elementów ci adepci, młodzi. Uczestnicząc w tych zajęciach aktywnie i mają pewnego rodzaju satysfakcję, jak się przybliżą bardziej do tego obcowania ze stradą, ze sceną, no to jeszcze lepiej, bo są bardziej pewniejsi, może potem w życiu, w wypowiedzi, w szkole.
5: Na pewno to pomaga. Kiedyś rozmawiając z panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Mrągowie, powiedziała tak, że uczniowie szkoły muzycznej, którzy mają tak naprawdę dużo obowiązków, bo oprócz zajęć w szkole to jeszcze i właśnie nauka gry na różnych instrumentach, to mimo wszystko są też bardziej zorganizowane, ale też i łatwiej tak jakby chłoną tą wiedzę.
4: Tak.
5: Coś w tym jest?
4: Jest coś w tym, czy nauka gry na instrumencie, czy nauka śpiewu zobowiązuje właśnie do takiej, po pierwsze, pokory artystycznej, po drugie, wytrwałości, pokonywania przeciwności, trudności, przyzwyczajenia się do tego, że to jest proces taki troszeczkę nie na pstyknięcie w klawisz komputera i jest już wyświetlona informacja, tylko taki długofalowy, No i to buduje taką cierpliwość, dojrzałość. Potem to się, wydaje mi się, przydaje do życia po prostu. A druga sprawa, no, jest to forma naturalna dla człowieka, czyli obcowania z dźwiękiem naturalnym. To jest chyba bardzo dobre od czasów pierwotnych do teraz i jakoś nie przestaje być dobre.
5: Więc na tym będziemy kończyć. Ja serdecznie dziękuję. No i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia strony Gminnego Ośrodka Kultury w Sorfitach, bo tam znajdziecie Państwo więcej informacji. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam, zapraszam.
1: Nowa inicjatywa w Mrągowie to seniorski telefon życzliwości. Seniorzy z Mrągowa mogą właśnie z takiej formy pomocy skorzystać, a więcej o tym opowie pani Monika Oleszkiewicz-Adamska, dyrektor mrągowskiego MOPS-u. Co to w ogóle za inicjatywa?
0: Inicjatywa ta zrodziła się z obserwacji potrzeb naszych seniorów, głównie naszych seniorów, którzy korzystają ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych. Zauważyliśmy, że te osoby bardzo często oprócz takich podstawowej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, jak higiena osobista, jak zrobienie zakupów, jak pomoc w przygotowaniu tego posiłku, potrzebują czasami po prostu takiej zwykłej rozmowy i obecności drugiego człowieka. I powstała u nas taka grupa pracowników, taka grupa inicjatywna w postaci tutaj pracownika socjalnego, który na co dzień głównie pracuje z seniorami. Jest to pani Daria, pracownik socjalny, która przy współpracy z pozostałymi pracownikami, głównie z Mrągowskiego klubu seniora, wpadła na taki pomysł, aby właśnie stworzyć taką inicjatywę jak seniorski telefon życzliwości. Seniorski telefon życzliwości ma umożliwić podejmowanie rozmów, które nie oczekują rozwiązania problemów, ale głównie właśnie takiej obecności, wysłuchania, które umożliwią takie wzajemne dzielenie się swoimi troskami, ale też takimi radościami dnia codziennego. Jako, że mamy też grupę seniorów bardzo aktywnych w naszym mrągowskim klubie seniora, postanowiliśmy wykorzystać potencjał tych osób i w tą inicjatywę właśnie zaangażowaliśmy seniorów z mrągowskiego klubu seniora. Myślę, że są to osoby, które najlepiej znają problemy tutaj swoich rówieśników, seniorów i będą w stanie odpowiedzieć na oczekiwania i problemy swoich rozmówców. Także wszyscy seniorzy z naszego miasta mogą zadzwonić pod numer telefonu i po drugiej stronie są dawcy tak zwanej życzliwej rozmowy, czyli seniorzy z mrągowskiego klubu seniora, którzy mają swoje dyżury i którzy odbierają te telefony i po prostu świadczą taką pomoc, taką czasami w postaci zwykłej rozmowy. W rozmowach takie proponowane tematy to oczywiście te tematy związane z samotnością, ze zdrowiem, z relacjami rodzinnymi, ale też praktyczne pytania i pomoc, o pomoc i usługi działające w naszym mieście.
5: To tak często jest, że seniorzy nie mają się po prostu do kogo odezwać?
0: No często tak jest, głównie tutaj z naszego wsparcia korzystają seniorzy, którzy rzeczywiście są osobami zupełnie samotnymi, którzy nie założyli nigdy swoich rodzin, bądź też mają rodzinę, ale bardzo często na przykład dzieci są poza terenem naszego miasta.
5: Czy ta inicjatywa już ruszyła? Czy już te telefony są odbierane?
0: Tak naprawdę do uruchomienia tej inicjatywy przygotowywaliśmy się dosyć długo, już od jakiegoś czasu, ponieważ no, konieczne tutaj było też przeszkolenie naszych wolontariuszy, seniorów. Także odbyło się cykl szkoleń z komunikacji wspierającej, z interwencji kryzysowej oraz zasad anonimowości i bezpieczeństwa. Także grupa seniorów jest już przeszkolona i tak naprawdę gotowa do pomocy dla pozostałych seniorów.
1: jakimi niebezpieczeństwami, z jakimi kryzysami spotykają się seniorzy?
0: Są to głównie, myślę, takie tematy związane właśnie z samotnością, tak? Bardzo często też seniorzy na przykład obserwują chociażby nasz Mrągowski Klub Seniora i widzą, ile tam dzieje się rzeczy, ale często ze względu na swój stan zdrowia po prostu nie mogą tak jakby stacjonarnie uczestniczyć w tych zajęciach. Dlatego też to jest dla nich taka szansa na podtrzymywanie tych kontaktów społecznych. Bardzo często są też seniorzy, którzy chcą po prostu porozmawiać o tych takich swoich problemach, o jakichś relacjach ze swoimi bliskimi, czasami chcą się poradzić, ale czasami też przeżywają jakieś radości, sukcesy i też no zawsze chcą się tym tematem podzielić z kimś innym.
1: Z jakiego wsparcia jeszcze mogą skorzystać osoby potrzebujące, jeżeli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie?
0: Realizujemy mnóstwo też programów i różnych inicjatyw skierowanych właśnie do seniorów. Mamy coraz więcej chętnych i niestety jest coraz więcej osób, które potrzebują wsparcia drugiego człowieka w tym codziennym funkcjonowaniu. No teraz już rzadko się spotykamy z takim modelem rodziny, gdzie są pod jednym dachem takie rodziny wielopokoleniowe. Bardzo często jest tak, że ci najbliżsi członkowie rodziny przebywają gdzieś bardzo często poza terenem naszego miasta i senior jest zdany sam na siebie. Dlatego świadczymy tutaj przede wszystkim usługi opiekuńcze. Jest to forma taka pomocy w miejscu zamieszkania seniora dla osób samotnych, którzy nie mają wsparcia i pomocy ze strony innych osób. I przede wszystkim jest to takie wsparcie w takich prostych czynnościach dnia codziennego, jak higiena osobista, jak zrobienie zakupów, przygotowanie posiłków, załatwienie spraw urzędowych. Ale mamy też inne programy, z których głównie też korzystają seniorzy, jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej czy opieka wytchnieniowa. No tutaj już wymagane też jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo też świadczymy pomoc w postaci gorących posiłków. Mamy tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej kuchnię. Także gotujemy, przygotowujemy te posiłki, także osoby mogą skorzystać z tych posiłków dla osób zupełnie samotnych, którzy no już nie opuszczają tego swojego mieszkania. Takie posiłki są też dowożone.
1: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej czy opieka wytchnieniowa to są programy skierowane do osób głównie starszych, ale nie tylko, bo też do osób niepełnosprawnych, też i młodych osób, które borykają się z niepełnosprawnością.
0: Dokładnie. Z tych programów tak naprawdę mogą skorzystać i opiekunowie dzieci. Także te programy są skierowane ogólnie do osób niepełnosprawnych, do każdej osoby tak naprawdę, która boryka się z tym problemem i oczekuje takiego wsparcia.
1: I też mamy nowy rok szkolny, więc wraz z początkiem nowego roku szkolnego to też rodzice mogą liczyć na wsparcie. Tutaj ten program właściwie zakończony, zadanie zakończone, ale też na początku roku takie stypendia pomocowe mają miejsce.
0: Tak, to takie stypendia socjalne. Tutaj wnioski było można składać do 15 września, także już kończymy przyjmowanie tak naprawdę tych wniosków. Tutaj wszelkie informacje były udzielane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Znajduje się na naszej stronie, ale też takie informacje poszły tutaj do placówek edukacyjnych, aby rodzice byli poinformowani o takiej formie wsparcia.
1: Jesień to też czas, kiedy zwykle policja, ale też i pracownicy MUPS-u przeszukują pustostany miejsca przebywania osób bezdomnych. Na razie jeszcze mamy ciepło, no ale już wkrótce te temperatury będą spadać, zwłaszcza w nocy, więc no wkrótce nadejdzie też moment, gdzie te osoby bezdomne mogą przebywać, będzie to kontrolowane też.
0: Tak, tutaj bardzo ważna jest właśnie współpraca tych wszystkich służb, ponieważ no tutaj wspólnymi siłami możemy wiele więcej zdziałać niż w pojedynkę. Tak naprawdę już z tym zbliżającym się okresem jesiennym już zaczynamy myśleć o tym, że niebawem pojawi się znowu ten problem osób bezdomnych, osób, które dziś przebywają w tej przestrzeni publicznej. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej mamy podpisane porozumienia i takie osoby, które nie mają gdzie się zatrzymać, które są osobami bezdomnymi, kierujemy do takich ośrodków dla osób bezdomnych. Tutaj, jeżeli stan zdrowia też wymaga jakiegoś dodatkowego wsparcia, to mamy również podpisane porozumienia z takimi schroniskami, z usługami opiekuńczymi. Więc my takie osoby kierujemy do takich placówek, są tam przygotowane miejsca. Jeżeli trzeba, to oczywiście też pomożemy w dotarciu do takiego miejsca. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z naszą mrągowską też policją, głównie z dzielnicowymi. Także wiemy o pewnych miejscach, gdzie możemy się spodziewać, że tam mogą przebywać osoby bezdomne. Kontrolujemy wtedy takie miejsca i tutaj staramy się im pomóc. Mamy też tutaj kuchnię, można zawsze skorzystać z tego ciepłego posiłku. Mamy taką ogrzewalnię, gdzie w godzinach pracy ośrodka też można przyjść, posiedzieć, ogrzać się lub też zażyć ciepłej kąpieli.
5: Jeszcze wracając do tego pierwszego tematu dzisiaj poruszonego, do tego seniorskiego telefonu życzliwości. Ważna kwestia to jest numer, na który można dzwonić.
0: Tak, można uzyskać taką pomoc, można oczekiwać na taką rozmowę, dzwoniąc pod numer telefonu 89 679 54 36. I ten telefon jest czynny we wtorki i czwartki od godziny 13 do godziny 14. Wtedy nasi seniorzy z Mrągowskiego Klubu Seniora pełnią takie dyżury i czekają na telefony od samotnych seniorów z naszego miasta. Tutaj też to, co jest ważne i chciałabym zaznaczyć, że ten telefon tak naprawdę nie jest to też takie miejsce na jakąś terapię czy diagnozę, ponieważ po drugiej stronie też nie siedzą specjaliści, ale gdy sytuacja tego wymaga, to ci wolontariusze mają kierować rozmówców do odpowiednich specjalistów, czy też do kadry Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak naprawdę dopiero skończył się ten cykl szkoleń, więc wolontariusze zostali przeszkoleni. Na ten moment zaprojektowaliśmy też plakaty i ulotki, które są roznoszone wśród seniorów, chociażby przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chcemy też takie ogłoszenia powiesić w jakichś miejscach ogólnodostępnych, czy też na klatkach schodowych, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. No i tak naprawdę my jesteśmy już gotowi i oczekujemy na te telefony.
5: Mhm. No to chyba duże wyzwanie przed seniorami, bo jednak będą starali się pewnie sprostać oczekiwaniom dzwoniących.
0: Tak, no nie ukrywam, że to był dla nich też ogromny stres i najpierw, kiedy w ogóle wyszliśmy z taką inicjatywą, z takim pomysłem, no to musieliśmy po prostu seniorów przekonać. No nie ukrywam, że to jest też trochę takie odpowiedzialne zadanie, no ale na szczęście nasi seniorzy są bardzo otwarci też na potrzeby drugiego człowieka. Też podczas tych wszystkich zajęć, które odbywają się w tym Mrągowskim Klubie Seniora, myślę, że też uczą się takiej otwartości, ale też i takich rozmów właśnie z takimi osobami. Ale też, żeby czuli się bezpieczni, to właśnie zostały zorganizowane dla nich cały ten cykl takich szkoleń dla wolontariuszy i myślę, że były tam poruszane bardzo ważne takie tematy, chociażby z tej komunikacji wspierającej, z interwencji kryzysowej, więc tutaj myślę, że sobie świetnie z tym problemem poradzą. Jednakże my też zawsze jesteśmy w pogotowiu i zawsze jesteśmy pod ręką i służymy pomocą, jakby były jakieś problemy czy jakieś sprawy, z którymi nasi wolontariusze nie niekoniecznie będą mogli sobie poradzić, to jest też wykwalifikowana kadra, która tutaj służy pomocą.
5: Ja dziękuję serdecznie. O działaniach Mrągowskiego MOPS-u mówiła Monika Olszkiewicz-Adamska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Perfecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Pora zajrzeć, co słychać w lokalnej piłce nożnej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W naszym studiu jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Meloradio.
12: Tradycyjnie rozpoczynamy od B-klasy, bo w minioną sobotę, 12 września, Start Kozłowo rozegrał spotkanie u siebie z Jurandem Barciany. Niestety to spotkanie zakończyło się porażką drużyny z Kozłowa.
13: Mecz ogólnie wyrównany, ale bardzo twardy i trzymający w napięciu do końcowego gwizdka. Do przerwy mamy remis 2-2. Pierwszą bramkę w 6 minucie zdobył zawodnik Startu, Piotr Kowalczyk. Start wychodzi na prowadzenie. Po 12 minutach role się odwróciły. Po bramkach zdobytych w 10-12 minucie Jurand wyszedł na prowadzenie. W 32 minucie bramkę wyrównującą strzelił Wojciech Włoch. Pierwsza połowa to narzucenie własnych warunków gry przez przyjezdnych. W 48 minucie, czyli drugiej połowie, Jurand ponownie wychodzi na prowadzenie. W 50 minucie czerwoną kartkę dostaje bramkarz gospodarzy i od tego momentu na boisku istniała już tylko jedna drużyna. Jurand zdominował gospodarzy całkowicie, a kolejne bramki były już tylko kwestią minut. Start zajmuje dalej 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie będzie to derby powiatu. Start Kozłowo 20 września rozegra swoje spotkanie w Mrągowie o godzinie 13, a przeciwnikiem będzie rezerwy Mrągowi Mrągowo.
12: W B-klasie grają także rezerwy Mrągowi Mrągowo właśnie. No i w miniony weekend też rezerwy rozegrały spotkanie z zespołem Kowalak Kowale Oleckie. No i to spotkanie zakończyło się wygraną przeciwnika drużyny przeciwnej, czyli zespołu z Olecka. Mrągowia nie zdobyła punktów.
13: Mrągowe tym razem na wyjeździe, dalekim wyjeździe, to na pewno miało wpływ na cały wynik spotkania, nie zdobyła punktów, przegrała 5-0. Jest to dość nawet bolesna porażka, no ale takie wyniki będą się czasami zdarzały. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 4-0 dla gospodarzy, czyli bardzo mocno nacisnęli od początku, zdobyli szybko bramki i prowadzili do pierwszej połowy. W drugiej połowie Kowalak pozostawił tą zwaną, tak zwaną kropkę nad i, strzelając w 74 minucie ostatnią bramkę, podwyższył wynik spotkania na 5-0. Rezerwy Mrągowi obecnie zajmują 8 miejsce, mają na koncie 5 punktów. Kolejne spotkanie, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to derby ze startem Kozłowo. One będą rozegrane, powtórzę, 20 września o godzinie 13 w Mrągowie. Serdecznie wszystkich na ten mecz zapraszamy.
12: Zajrzyjmy do A-klasy. W minioną sobotę Żagiel Piecki rozegrał spotkanie z Kresowią Górowo i Ławeckie. No i można powiedzieć, że Żagiel jest w szczytowej formie, bo cały czas utrzymuje fotel lidera. No i to spotkanie oczywiście nie mogło zostać bez punktów dla zespołu z Piecek.
13: Tak jak pani redaktor wspomniała, no Żagiel pnie się w górę w tabeli i jest w szczytowej formie. Oby ta forma trwała jak najdłużej. 4-0 wygrana zasłużona. Żagiel wykorzystał w tym spotkaniu wszystkie błędy gości. Było ich sporo. Tych bramek też mogło być jeszcze więcej. W całym meczu Żagiel przeważał, ale goście też mimo tego mieli trzykrotnie, byli bliscy zdobycia bramki, a po ich strzałach piłka trafiała słupek, czyli obijała słupek zespołu z Piecek. Strzelcami bramek dla Żagla Jakub Łachowski, jako pierwszy, kolejne bramki zdobywali Janusz Kołodziej oraz dwukrotnie Przemysław Kuli, który, jeszcze podkreślę, jest w tej chwili królem strzelców, prowadzi w tabeli A-klasy tej grupy, gdzie gra Żagiel Piecki. Żagiel dalej, tak jak wspomnieliśmy, utrzymuje fotel lidera i ma na koncie 15 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra 19 września o godzinie 13, a tym razem pojedzie na wyjazd do Ełku i tam rozegra mecz z Roną 03 Ełk.
12: Tego samego nie możemy powiedzieć o kolejnym zespole grającym w A-klasie, czyli o drużynie Salent Boże. Akurat Salent zamyka tabelę ligową. No i minione spotkanie, które zostało rozegrane 13 września, również nie udało się wygrać drużynie z Bożego.
13: Nie udało się wygrać, no ten mecz był taki też jak rollercoaster wyrównany, ale naprawdę ważne, że jakieś tam bramki Salent zdobył, no naprawdę szkoda, bo rozgrywali ten mecz z sąsiadami w tabeli, dalej są bez punktu, spotkanie na własnym boisku, bo trzy kolejki pierwsze rozgrywał Salent na wyjeździe, tak więc też liczył zespół i kibice na to, że pierwsze punkty zdobędą. Zacięte to było spotkanie, obie strony stworzyły mnóstwo sytuacji strzeleckich. Do przerwy mamy cały czas remis bramkowy, 1-1, bramkę dającą wyrównanie w 33 minucie zdobywa Witold Łuński. Tak więc Salent przegrywał, a zdążył wyrównać do przerwy. W drugiej połowie inicjatywę przejmują goście i wychodzą na prowadzenie w 51 minucie spotkania. Salent w 65 minucie próbuje odrobić straty, zdobywając bramkę kontaktową, a strzelcem ponownie jest Witold Łuński. Dwie minuty później Pogoń zdobywa swoją czwartą bramkę. W doliczonym czasie gry Michał Dobrowolski zdobywa trzecią bramkę dla Salentu, minimalizując straty. Ale to już na tyle, co mógł sobie pozwolić w tym spotkaniu zespół z Bożego. Salent przegrywa kolejne swoje spotkanie i, tak jak pani wspomniała, zamyka tabelę A-klasy, zajmując 14 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra tym razem 20 września o godzinie 15 na wyjeździe, a przeciwnikiem będzie Wilczek Wilczkowo.
12: Na pewno wiele powodów do radości mają kibice Mrągowi. Grająca w okręgówce Mrągowia Mrągowo zdobyła na wyjeździe 5 bramek. No i to spotkanie rozegrane w miniony weekend z Wiktorią Bartoszyce skończyło się wygraną Mrągowi, więc Mrągowia ma na swoim koncie kolejne punkty.
13: No, Mrągowia, tak jak kolejny poprzedni zespół z A-klasy, czyli Żagiel Piecki, pnie się w tabeli, też jest liderem cały czas. Możemy się z tego cieszyć i szczycić. Kibice na pewno są zadowoleni z wyniku każdego. Wracając do meczu z Wiktorią Bartoszyce, 1-5. Mrągowia od początku spotkania prowadziła grę. W 18 minucie do rzutu wolnego podchodzi Łukasz kuśnierz i precyzyjnym strzałem w bliższy róg pokonuje bramkarza Wiktorii. Prowadzimy od tego momentu 1-0. Chwilę później szansę zdobycia bramki ponownie miał Łukasz Kuśnierz, ale tym razem bramkarz gospodarzy dobrze interweniuje. W 20 minucie mocno na bramkę rywali uderzył Krystian Ziarkowski, jednak bramkarz gospodarzy wybija tym razem piłkę na rzut rożny. Następnie piłka po strzale Macieja Narlocha zatrzymała się tylko na poprzeczce. W 38 minucie spotkania po dośrodkowaniu Piotra Wiepnieckiego w pole karne Mateusz Barczewski strzałem podwyższa prowadzenie Mrągowi. Mamy wynik 2-0. Gospodarze odpowiedzieli mocnym strzałem, ale Adrian Orzeł pewnie tym razem interweniuje. Tuż przed przerwą Wojciech Rzęgota doszkodkowuje wprost na głowę Mateusza Barszczewskiego, jednak kapitalnie tym razem broni bramkarz Wiktorii. W drugiej połowie Mrągowia ruszyła do kolejnych ataków i w 58 minucie Łukasz Kuśnierz zagrał na prawą stronę do Krystiana Ziarkowskiego, który wbiegł w pole karne i dograł do Piotra Wypińskiego. Ten z bliska skierował piłkę do siatki, zdobywając trzecią bramkę dla żółto-czarnych. Dwie minuty później na boisku pojawił się wracający po urazie Przemysław Rybkiewicz oraz niedawno pozyskany zawodnik z Pisy Barczewo Olaf Gorczyca. Przemysław Rybkiewicz bardzo szybko wpisał się na listę strzelców i w 66 minucie po podaniu Bartosza Sobutki strzałem w dalszy róg bramki pokonuje bramkarza gospodarzy i mamy wynik 3-0. 6 minut później wykorzystał zamieszanie w polu karnym i dogranie Aleksandra Stolarczyka po raz drugi kierując piłkę do siatki. Mamy kolejną bramkę. W końcówce po jednym z błędów w defensywie Mrągowi piłka trafiła do zawodnika z Bartoszy, z którym mocnym strzałem zdobył honorową, jak się okazuje, bramkę dla Wiktorii. Mrągowia jest obecnie liderem rozgrywek, ma na koncie 18 punktów. Kolejne swoje spotkanie Mrągowia rozegra u siebie na własnym boisku. Będzie to mecz rozegrany 19 września o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Węgoria Węgorzewo.
12: Mrągowo całkiem dobrze sobie radzi, no i ten awans do czwartej ligi jest coraz bliżej, można powiedzieć.
13: No skład i pozyskanie teraz Olafa Gorczycy z Pisy Barczewo, bardzo dobrego zawodnika jak na ten poziom, a uważam, że też niezłego na poziom czwartoligowy, stwierdza fakt, że naprawdę zespół jest dobrze przygotowany, dobrze poukładał trener Narel tą drużynę i uważam, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc to zespół będzie grał jeszcze lepiej. Wiadomo, zdarzyć się gdzieś mogą wpadki, jak chociażby z meczem z Gwardią Szczytno, przegrana minimalna, gdzie moglibyśmy pokusić się o remis, ale nie wracajmy już do tyłu. Patrzmy, co będzie przed nami. Są kolejne spotkania też. Każdy rywal coraz bardziej będzie się, nazwijmy to po piłkarsku, napinał na nas. Będziemy mieli coraz większe obciążenia z tym związane, bo chcemy cały czas nie tracić punktu, bo z dołu tam niżej, z drugiego, trzeciego, czwartego miejsca, nawet piątego, zespoły naciągają, też zdobywają te punkty i może są trochę daleko, ale zawsze jakaś pomyłka w jakimś spotkaniu, przegrana czy remis spowoduje, że już kolejny zespół będzie bliżej nas, tak więc musimy skupić się na tym, co przed nami. Na pewno będzie to ciężki sezon. Na razie jest fajnie, wygrywamy, cieszmy się z wyników, ale też patrzmy, co przed nami i do każdego meczu podchodzimy i jeżeli chodzi o przeciwnika i o każdą drużynę z respektem, mamy po prostu chęć zdobycia pierwszego miejsca i po tym sezonie powrotu do czwartej ligi, tam gdzie jest nasze miejsce tak naprawdę.
12: Mrągowo walczy o awans, ale o awans walczy też Żagiel Piecki. Żagiel grający obecnie w A-klasie cały czas walczy o ten awans do Ligi Okręgowej.
13: Rywalizacja z poprzedniego sezonu pokazuje, że Żagiel otarł się o tą ligę okręgową. Naprawdę zespół jest fajnie poukładany, też ma kilku wartościowych zawodników, doświadczonego Przemysława Kulinga, który w tej chwili jest liderem strzelców grupy, gdzie Żagiel gra w A-klasie. Naprawdę myślę, że Żagiel też zasługuje na to, żeby w tej okręgówce być, bo był i wcześniej kilka sezonów i dobrze się spisywał i miał też wysokie miejsce. Był też moment, że naprawdę był blisko i wysoko w tabeli, blisko pierwszego miejsca w lidze okręgowej. Jest to zespół fajnie prowadzony przez garstkę ludzi, bo mówimy tutaj o osobach, które są związane z tym klubem, które wspierają, pomagają i dzięki nim ten klub jeszcze jest w stanie coś dalej rywalizować na poziomie obecnie A-klasy, a kibicujmy, żeby awansowało do tej ligi okręgowej. Cieszmy się z tego, że poziom naszego powiatu będzie większy, jeżeli Mrągowie awansuje do czwartej ligi, a Żagle awansuje do okręgówki. Niech to zostanie, a kolejne kluby niech awansują wyżej w swoich rozgrywkach, bo wiem, że problemy ma chociażby Salent Boże, całkiem inny zespół, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. No i Statko Złoto cały czas boryka się z tymi problemami kadrowymi, czy z wynikami. No, kibicujmy wszystkim naszym zespołom, niech tam jest, niech im się wiedzie jak najlepiej, a szczególnie tym, którzy liderują, tak jak Mrągowia czy Żagiel, wspomagajmy, niech awansują z przytupem do kolejnych lig, do wyższych lig. Niech im się wszystkim dzieje jak najlepiej.
12: Zachęcamy oczywiście do kibicowania swoim drużynom. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. I tylko przypomnę, że żółto-czarni obecnie znajdują się na pozycji lidera Ligi Okręgowej. Walczą o awans do czwartej ligi, o powrót do czwartej ligi. Mają na swoim koncie aktualnie 18 punktów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Młodzieżowy Dom Kultury jak co roku we wrześniu rusza z nowym sezonem zajęć. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Ewą Gnozą, dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie. Po wakacjach ruszają kolejne zajęcia, kolejny sezon zajęć, także już te zajęcia się rozpoczynają. Co w tym roku będzie z nowości?
2: Witam serdecznie. No oczywiście ruszamy ze stałą ofertą zajęć, ale pojawiają się też nowe zajęcia. Są to zajęcia taneczno-ruchowe z elementami jogi. Powstały nowe grupy. Po długiej przerwie wracają również zajęcia nauki gry na gitarze i ukulele z nowym nauczycielem. I od października, to jest kontynuacja, ale troszkę jakby rozszerzona, od października też po dłuższej przerwie ruszają zajęcia fotograficzne. I jeśli chodzi o zajęcia teatralne, to też one są troszeczkę rozszerzone, ponieważ mamy zajęcia teatralne dla najmłodszych, ale również dla starszych, aktorsko-filmowe, na których głównym celem jest właśnie gra aktorska, styczność z kamerą, montaż i twórczość w zespole.
12: A z tych zajęć, które się powtarzają, które są od wielu lat, to co zostaje?
2: No tak, oczywiście są zajęcia plastyczne, a więc malarstwo, rysunek, grafika. Od października też ruszają zajęcia kontynuowane oczywiście z robotyki. Również dalej funkcjonuje pracownia rękodzieła. Na robotyce oczywiście jest to program, gdzie dzieci są wprowadzane do nauki oprogramowania, budują z klocków Lego, na rękodziele poznają nowatorskie techniki, przeważa tam lalkarstwo, modelowanie, tworzenie stroików, upominków, szycie na maszynie również jest, nauka wyszywania, malowanie na szkle, witraże. Również już ruszyły zajęcia małego Einsteina, na którym są doświadczenia, eksperymenty, a tak krótko można powiedzieć, że jest to nauka chemii przez zabawę. Również mamy zajęcia małego Kopernika, gdzie dzieci rozwijają logiczne myślenie, twórczość i kreatywność. Zajęcia taneczno-ruchowe, o których wspomniałam właśnie z elementami jogi jako nowość. No oczywiście dalej kontynuujemy nasze grupy hip-hopowe. W Młodzieżowym Domu Kultury na chwilę obecną funkcjonują takie grupy jak Iskierki, czyli 6-7-latki, Smyki, 8-9-latki, Hip-Hopki, 9-11 lat, grupa TES Junior, 12-14 lat i grupa najstarsza TES 15-18 lat. Jest również grupa Freestyle przygotowana do pokazów solowych na

0: manualne, bardzo kreatywne, zajęcia teatralne, o których już wspomniałam. Jest również plastyka dla smyka, są to kreatywne zajęcia dla dzieci najmłodszych. I tak jak wcześniej mówiłam, powraca właśnie gra na gitarze oraz instrumencie ukulele, z czego bardzo się cieszymy, i zajęcia fotograficzne.
1: Które z tych zajęć cieszą się największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży?
0: Znaczy, trudne pytanie, bo tak naprawdę nasze oczekiwania były mniejsze niż te, które tak naprawdę zaistniały, ponieważ przy zapisywaniu dzieci na zajęcia tak naprawdę w ciągu kilku dni uzbierało się nam prawie 400 osób. Oczywiście część z nich powtarza się, bo dzieci chodzą na kilka form zajęć i tak naprawdę wszystkie zajęcia cieszą się popularnością. Wiadomo, że na niektórych zajęciach jest troszkę mniej, na niektórych jest więcej. To też zależy od specyfiki pracy i rodzaju zajęć, tak? W tym roku na przykład otwiera się nowa grupa zajęć małego Einsteina, ponieważ zapisało się bardzo, bardzo dużo chętnych. Tak samo jest z zajęciami kreatywnego dziecka, powstała nowa grupa. Również zajęcia taneczne. Wiadomo, że taniec jest takim boom w dzisiejszych czasach i zajęcia taneczne i wszelkie jego formy, ponieważ mamy dużo form w naszym mieście, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i tych dzieci zapisuje się naprawdę ogrom. Bardzo to nas cieszy, tak? No bo myślę, że nie tylko taniec, ale każda forma zajęć jest nie tylko rozwijaniem zainteresowań i zdolności, ale jest też bardzo fajną terapią i w dobie dzisiejszych czasów też takim przystankiem dla dzieci, gdzie nie tylko tworzymy, ale uczymy się przede wszystkim być dobrym człowiekiem, radzić sobie z tym, co nas otacza i jakby poznawać swoje ja i odważnie iść w tą przyszłość i rozwijać się, bo czasy mamy takie, jakie mamy.
1: Dzieci potrzebują takich zajęć dodatkowych?
0: Oczywiście, że tak. Bardzo potrzebują.
1: Teraz bardziej niż kiedyś?
0: No właśnie, mamy więcej dzieci jeszcze niż rok temu. Myślę, że to jest też... mam nadzieję przynajmniej, że to jest też jakby... to, że dążymy do tego, żeby dzieci wylogować z internetu, tak? Że ciągle mówi się o tym. A więc dzieci poszukują i to bardzo, bardzo cieszy rozwoju swoich zainteresowań. Przecież takie mają nie w świecie wirtualnym, ale właśnie w kontaktach z rówieśnikami na zajęciach. Dzieci zapisują się nie tylko na jedne zajęcia. Próbują swoich sił w wielu pracowniach. Chodzą też przecież na zajęcia poza Młodzieżowym Domem Kultury i czasami naprawdę bardzo ciężko jest dopasować ten grafik, aby dziecko mogło uczestniczyć we wszystkich zajęciach. A więc no, ja bardzo się cieszę. Gdy zobaczyłam pełne listy, prawie pełne, bo jeszcze nabór trwa do grup w naszych pracowniach, to cieszy mnie nie tylko jako dyrektora, ale jako człowieka, jako nauczyciela, no bo to jest taki dobry znak, że nasze dzieci chcą się rozwijać, tak? Chcą być w grupie i ten nasz dom jest po prostu ich domem bardzo potrzebnym.
1: Ile lat mają podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury? Dla dzieci w jakim wieku to jest?
0: To znaczy, zgodnie z naszym statutem, nasza placówka przyjmuje już dzieci w wieku przedszkolnym, tak? A więc od najmłodszych po dzieci i młodzież starszą. Najstarszy uczestnik to są dzieci już dorosłe, mające 18 lat, tak?
1: Mhm. Czyli dzieci i młodzież.
0: Tak, dzieci od najmłodszych do tych najstarszych, tak?
1: Co daje udział w tych zajęciach?
0: Znaczy ja myślę, że nie tylko to, że dziecko może nawiązywać nowe przyjaźnie i jakby ten rozwój społeczny jest tutaj tak bardzo ważny, ale mają też możliwości większe, bo udostępniamy im możliwość udziału w wielu konkursach, które sami organizujemy lub też bierzemy udział w zawodach tanecznych, przeglądach. Mamy taki stały też kalendarz naszych imprez.

0: oprócz tego, że dzieci chodzą na zajęcia, biorą również udział w takich bardzo istotnych dla nas kwestiach w pracy, czyli integracyjnych warsztatach z rodzicami, gdzie rodzic ma możliwość poznania pasji swojego dziecka i razem z nim współtworzyć. I myślę, że to ma ogromny wymiar wychowawczy, rozwojowy. Również ta pomoc charytatywna, czyli udział w różnych akcjach, tak, gdzie dzieci są uczulone właśnie na to, co jest dobre, na to, że fajnie jest czasem komuś pomóc i że wystarczy czasem po prostu być albo właśnie zaprezentować swoje umiejętności czy wykonać jakąś pracę. Ale myślę, że najważniejsza to jest ta przynależność taka. One naprawdę bez względu na to, gdzie jesteśmy, traktują Młodzieżowy Dom Kultury jako dom. I często słyszę właśnie nie tylko na tańcach, że to jest po prostu rodzinka. I myślę, że to jest słowo, które najlepiej opisuje tak tą atmosferę, która u nas jest.
1: No dom, jak sama nazwa wskazuje. Domek. Najbliższe wydarzenia, w których biorą udział podopieczni MDK-u.
0: No tak, no zgodnie z planem, takim najbliższym wydarzeniem to będą właśnie integracyjne warsztaty z dziećmi, ich rodzicami, rodzinami Dary Jesieni, tak, bo już mamy jesień prawie. Potem kolejnym już takim większym wydarzeniem będzie ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, który przypada na miesiąc listopad. Mamy też, przygotowujemy się też do takiego udziału w projekcie ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny, ale to jeszcze jest jakby w trakcie opracowywania. A potem po kolei będą kolejne warsztaty świąteczne i cały kalendarz, wachlarz naszych imprez, konkursów dla dzieci, które zaplanowaliśmy na ten rok.
1: Mhm. No i oczywiście też sztampowe wydarzenia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, czyli Być dla Innych i tak, transformacje taneczne między innymi.
0: Znaczy tak, no myślę, że no, warto tu wymienić tak, poza warsztatami, tymi wszystkimi konkursami takimi wewnętrznymi, no to będzie też już niebawem nabór do konkursu powiatowego Zabawka ze Skrawka. Organizowany jest też przez nas wcześniej wspomniany Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej. Z takich większych wydarzeń to tak, mamy Dzień przed Niedzielą Palmową, tak już wybiegam daleko w przyszłość, przed Wielkanocą, naszą wspaniałą akcję, integracyjną akcję charytatywną Być dla Innych i w tym roku obchodzimy 25-lecie akcji i bardzo to cieszy. Mam nadzieję, że to będzie magiczne wydarzenie. Potem z takich jeszcze też większych jest są Mazurskie Transformacje Taneczne, które oczywiście organizujemy razem z Mrągowskim Centrum Kultury. No i te mniejsze konkursy, tak, powiatowe, wojewódzkie, które, bo też mamy taki fajny nowy konkurs Polska Biało-Czerwoni, również konkurs Mrągowo Moje Miasto, z takich tych artystycznych. Przymierzamy się też do konkursu fotograficznego i do takich, to na pewno się odbędzie, bo będziemy nad tym pracować, takich rodzinnych sesji fotograficznych oraz takich okazjonalnych sesji fotograficznych dla naszych dzieci, typu święta, jakieś wydarzenia, ferie i tak dalej.
1: Do kiedy trwają zapisy? Do kiedy trwa nabór?
0: Zapisy jeszcze trwają. Na niektórych w niektórych pracowniach już jakby nie ma miejsc, ale powiem tak, rotacja ciągle trwa, bowiem wrzesień jest takim miesiącem, kiedy są też zmiany planów zajęć w szkole, planów lekcji. Nie zawsze też możemy dopasować godziny zajęć do możliwości wszystkich dzieci, no bo chodzą też na inne zajęcia, a więc bardzo często te miejsca się zwalniają w tych pracownia, gdzie już jest komplet na chwilę obecną, a więc warto dowiadywać się, zapisywać dzieci na nasze zajęcia, bowiem wiele razy bywało tak, że dzieci zostawały przyjmowane pod koniec września, czy na początku października, pod koniec nawet października. Poza tym no, te pierwsze zajęcia są też taką weryfikacją. Dzieci, które już chodziły, no to wiadomo, że będą chodzić, ale nowe dzieci próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, zobaczyć, czy to jest właśnie to, co chce robić. Czasami się przepisują na inne zajęcia, a więc jak najbardziej Młodzieżowy Dom Kultury jest ciągle otwarty na nabór.
1: A w jaki sposób można się zgłaszać? Dzwonić, przyjść?
0: My mieścimy się w szkole podstawowej numer 4 na osiedlu Mazurskim. Nasz sekretariat mieści się w Bryle G na pierwszym piętrze. Jest to pokój 101. Tam można uzyskać informacje u nauczycieli prowadzących. Zajęcia odbywają się po południu lub w sekretariacie, tak, albo pod numerem telefonu Młodzieżowego Domu Kultury.
1: Także ja serdecznie dziękuję. O MDK-u opowiadała Ewa Gnoza, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Leśniczówka Pranie. To tam, 40 km od Mrągowa, znajduje się muzeum poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Wybitny polski poeta przyjeżdżał do Prania i właśnie tam tworzył. W Leśniczówce powstały ważne utwory, m.in. Kronika Olsztyńska, Niobe i Widz Stwórz. Więcej o Leśniczówce Pranie opowie Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Krystyna Malinowska, zapraszam.
3: Poeta potrzebuje zaludnienia i wyludnienia. Więc Pranie było takim miejscem, gdzie poeta mógł się wyludnić, a z drugiej strony, to bardzo brzmi paradoksalnie, Gałczyński należał do tych polskich poetów XX wieku, którzy najbardziej zaludnili poezję polską. Co to znaczy? Znaczy, że to jest poezja jedna z najbardziej polifonicznych, wielogłosowych poezji, to znaczy takich, że nie sam poeta przez nie mówi, ale wiele postaci, które wprowadza do tej poezji, one mówią jakby przez niego. Więc gdybyśmy te wszystkie postacie, które on ubogaca, można powiedzieć, swoje wiersze, policzyli, no to byłby to niezły korowód. I muszę powiedzieć, że takiego korowodu nie znam. Korowodu ludzkiego, ale też różnych efemeryt, różnych dziwactw jego wyobraźni, różnych istot, które jego wyobraźnia powoływała. Nie znam takiego korowodu, który wyszedł przez poetów Polski XX wieku, łącznie z naszymi noblistami. Miał wielki dar rzeczywiście zaludniania swojej poezji, ale też musiał się wyludnić. Pranie służyło wyludnieniu się poetu, tak bym powiedział.
1: Co znajdziemy w Muzeum Gałczyńskiego? Co tam się znajduje?
3: Znajduje się właściwie, powiem tak, no, wszystko co najważniejsze, co zostało po poecie. To jest kolejny wątek, który byśmy mogli snuć. Znaczy ten wątek jakby już nie pobytu Gałczyńskiego tutaj, tylko pewnej legendy, która narastała po pierwsze wobec jego życia, a druga legenda właśnie tu, pobytu. I jak ona się snuła, jak ona inspirowała, jak ona działała na wyobraźnię społeczną, to jest ten wątek, moglibyśmy co najmniej godzinę poświęcić, ale wszystko, co najważniejsze związane z poetą, znajduje się w tym muzeum. I tu bym chciał powiedzieć, że to jest dla nas ważne, że te muzeum z prawdziwego zdarzenia powstało w 1980 roku. I co ciekawe, nie zawdzięczamy tego wcale Warmii i Mazurom. Zawdzięczamy to Suwalszczyźnie. To jest też paradoks. Jak pani wie, w 1975 roku Gierek te 16 województw podzielił na 49 województw i powstało województwo suwalskie. I wtedy Leśniczówka Pranie znalazła się właśnie w województwie suwalskim. I właśnie w województwie suwalskim powstała inspiracja, żeby tu, w tej Leśniczówce powołać muzeum. To nie znaczy, że go tu nie było, ale było w tej fazie, jakby to pani powiedzieć, płodu. W fazie płodu. To znaczy, była tu Izba Pamięci. Ta Izba Pamięci powstała w 65 roku, zorganizowana, znaczy wyposażona jakby, czy zaangażowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, to, które się znajduje na zamku, a później podlegała ona Powiatowemu Domu Kultury w Piszu. Więc była Izba Pamięci, ale Izba Pamięci to nie to, co muzeum. Więc w 1980 roku powstaje muzeum. Większość tych zbiorów, które tutaj trafiają, pochodzą z Muzeum Literatury, a te zbiory przekazała Muzeum Literatury w Warszawie Kija Gałczyńska. Ona to w 1980 roku zostaje szefem muzeum, a żeby jeszcze uściślić, bardziej jej mąż Janusz Kiniański.
1: To bardzo cieszy, no i też nas powinno to cieszyć, mieszkańców tutaj Mazur, że takie miejsce mamy i że właśnie dzieła i rzeczy związane z poetą są tu na Mazurach, a nie na przykład w Warszawie czy w innych miejscach.
3: No, część naszych, część w depozycie, ale wie pani, no są dwa rodzaje muzeów. No, są muzea literackie, które są przekazane w całości jako domu pisarzy na rzecz państwa. Takim jest Stawisko Iwaszkiewicza. Takim jest Żajnowiec Konopnicki, gdzie wchodzimy do muzeum i widzimy wyraźnie, czy Kasperowicza na przykład na Harendzie muzeum. To jest muzeum w całości przekazane państwu, że tak chcieli spadkobiercy pisarza, czy też tak chciał sam pisarz, i mamy wrażenie, że on zaraz wróci, że Kasperowicz poszedł w góry i zaraz wróci, że Iwaszkiewicz poszedł do Podkowy Leśnej jakieś interesy załatwiać i zaraz wróci. To muzeum takie nie było. Było jasne, to znaczy to muzeum trzeba było stworzyć od początku, ponieważ po samym Gałczyńskim i jego tutaj 13 miesiącach pobytu niewiele zostało. Oczywiście ludzie pytają, a co zostało jakby z samej leśniczówki? No rzeczywiście zostały rogi, została taka półka z bibliotami, które tutaj trzymał. To znaczy krótko mówiąc przyjeżdżał i je tu zostawiał. Nie brał je za każdym razem do Warszawy. Na początku był jakiś nocnik, na początku było jakieś łóżko, no to o tym chodzą legendy. Czyli to jest muzeum stworzone od początku, a nie muzeum, gdzie mamy wrażenie, gdzie kręcą się duchy dawnych lokatorów po tym miejscu. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że nasze województwo posiada ten największy kapitał pamiątkowy różnych świadectw, rzeczy, przedmiotów należących do poety właśnie tutaj. No to jest też zadanie muzealników, to jest zadanie kustoszów, asystentów, adiunktów, bo to jednak tytuły naukowe jednak, którzy właśnie zbierają to wszystko, co po poecie zostało. I co ciekawe, pamiętam, jak swojego czasu z Kirą Gałczyńską rozmawiałem. Ona mówi zawsze do mnie, panie Wojtku, mówi już nic, mówi już puste szuflady, mówi już właśnie wszystko, co można było odkryć, co zostało po Gałczyńskim, właśnie się wyczerpało. Ale to nieprawda. Każdy rok przynosi nam nowe niespodzianki. Te muzeum, bo te niespodzianki się wzbogaca. Choćby o ten wspaniały, jedyny olejny portret Gałczyńskiego, gdzie Gałczyński pozował do portretu, który trafił do naszego muzeum 4 lata temu. Artysty krakowskiego, Rzeplińskiego i tak dalej, który żeśmy dostali zresztą w darze od syna słynnego redaktora Najdera, redaktora Radia Szczecińskiego, z którym Gałczyński swojego czasu współpracował, więc ten portret jakby tutaj przybył, jakby ostatnie zbiory. Więc ja powiem tak, rękopisy, fotografie, zdjęcia, przedmioty, którym się otaczał w swoim domu w Warszawie przy Alei U6, tu jest biurko z tego domu, tu są różne okucia, tu są różne portrety, różne obrazy z tego domu i biblioteka Gałczyńskiego, no to jest najważniejsze. Poeta inspiruje rzeczywistość, a inspiruje słowo, inspiruje to, co czyta. Każdy poeta jest człowiekiem głęboko czytanym, jestem o tym przekonany. Więc tą bibliotekę tu mamy i nie ukrywam, że już 4 lata temu tą biblioteką czy tymi książkami zaczęła żywić się pleśń. I naprawdę udało nam się znaleźć fundusze na absolutną renowację czy też konserwację tej biblioteki. To trwało prawie 2 lata. To są, wie pani, specjalne inkubatory, gdzie się wkłada od pleśnia. To jest cały wielki proces. Ta biblioteka dzisiaj jest jak nowa. Ona jest jakby w centrum muzeum. Biurko i ta biblioteka są jakby w centrum muzeum. Można powiedzieć, że w muzeum został wrzucony granat. Wszystko, co stare, wybuchło. I żeśmy zrobili nową wystawę. Nową wystawę, korzystając z różnych dobrodziejstw technologicznych, które nam uatrakcyjniają wystawę, czyli pewnej elektroniki, która wprowadza obraz, fonie, etc., etc. I można pani powiedzieć, że jak ta wystawa została przez nas otwarta 3 lata temu, to teraz jak ludzie tu przychodzą, nie mogą wierzyć. Nie mogą wierzyć, że docierają w środek Puszczy Piskiej, do leśniczówki. Oczywiście Puszcza Piska tych leśniczówek ma sporo przecież i tak dalej, no ale i każda z nich ma swoje światło, ale ta ma światło poety. To jest ważne. I nagle jakby natykają się na wnętrze, które wprowadza ich w osłupienie. To znaczy, że weszli do jakiegoś zaczarowanego kompletnie świata, że w takiej leśniczówce, w takiej miejscu, w środku, gdzie kapysi przyroda i tak dalej, i tak dalej, znajduje się, że tak powiem, taki okaz kultury, że można w ten sposób opowiedzieć twórczość i życie poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest zadziwiająca wystawa, że są opiekunowie, którzy to wszystko pilnują i tak dalej. Są kustoszowie, którzy ścierają kurz z gablot, oprowadzają, pięknie mówią o muzeum. To jest za mało dzisiaj. Tak się nie da. Przy całej technologii mediów społecznościowych, wie pani, gdzie klikamy i my możemy w sposób wirtualny wchodzić do muzeum. Trzeba jakoś budować te muzeum trochę inaczej. I te muzea, w pewnym sensie, tak mi się wydaje, taka jest leśniczówka Pojanie, jest też ośrodkiem kultury w dużej mierze. Takiej chyba najlepszej kultury. Bo fundament różnych imprez artystycznych, które tutaj robimy, opiera się na dwóch zasadniczych rzeczach. Na muzyce i na słowie. Słowo musi być nie byle jakie, po pierwsze, czyli nie takie, które dociera do nas z telewizorów i z tego paplaniny, że musimy sobie zdać świat, że świat się strasznie rozgadał, nie? To w ogóle nie ulega wątpliwości. I z muzyki, czyli z tego dziwnego zjawiska, które jest czymś wyższym niż słowo. Znaczy, poeci zazdroszczą muzyką, a muzycy trochę poetą, ponieważ się inspirują ogólnie słowem. Więc to jest to. Ja rzeczywiście w 1998 roku napisałem tutaj taki projekt autorski pod tytułem Leśniczówka Pojanie, ośrodek promienny. Ponieważ jestem z Sopotu, to bardzo chciałem, żeby tu istniała scena. Z tęsknoty za operą leśną w Sopocie. Pomyślałem sobie, że buduję tutaj scenę i na tej scenie będą wspaniałe różne rzeczy się działy o charakterze teatralnym i muzycznym, ponieważ to są rzeczy, które inspirowały Gałczyńskiego. Poezję Gałczyńskiego inspiruje teatr, to jest te zaludnienie, o którym mówiłem, że muszą postaci w jego utworach wzdębać, inspiruje nieustająco muzyka. I jak wchodzimy na tę ekspozycję, to zobaczymy, że jeden pokój jest pokojem teatralnym, gdzie możemy sobie usiąść i jakieś realizacje teatralne na podstawie twórczości Gałczyńskiego oglądać na dużym ekranie w kinie. A w drugim pokoju jest to pokój muzyczny, gdzie możemy najlepsze wykonania, że tak powiem, utworów do poezji Gałczyńskiego wysłuchać. Gałczyński jest jedynym poetą, do którego skomponowano co najmniej ponad 200 piosenek, które są wykonywane od strony, no oczywiście pisał dla Ordonki sławetnej i tak dalej, ale może nawet które są wykonywane od Ordonki, od Wandy Warskiej, kończywszy na Polańskim. Jest taki utwór, gdzie Polański wykonuje tekst Gałczyńskiego Spotkanie z Matką, które powstało tu w Leśniczówce Pojanie do muzyki Wangelisa. Czyli ten Gałczyński wypłynął w świat. Są dwie rzeczy właśnie. To jest choćby ten utwór, a druga rzecz, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że tłumaczenia, może także hymnem Unii Europejskiej jest słynna Oda do Radości Schillera, ale w wykonaniu polskim jest ta oda w tłumaczeniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Więc nasz poeta nie tylko jest w jakimś sensie tutaj trochę nasz, lokalny, ale jest ogólnonarodowy, ale też ogólnoeuropejski. Tak, tak, tak. Choć bardzo trudny do tłumaczenia. To jest poezja wysoce zrymowana, wysoce zorkiestrowana, czasami wysoce intelektualna, czasami surrealna, czasami bardzo groteskowa. I muszę pani powiedzieć, że jest trudna do tłumaczenia. Lepiej się Zagajskiego tłumaczy, Herberta, Miłosza, Gałczyńskiego znacznie trudniej, bo to jest poeta, którego słowo ustanowione jest na muzyce w dużej mierze. Więc napisałem ten projekt, Leśniczówka Pojanie, ośrodek promienny, pomyślając sobie, że niech właściwie cała okolica tutaj żywi się tymi promieniami, które będą wychodzić z leśniczówki Pojanie. Więc Gałczyński to był jeden z niewielu poetów, który świetnie czuł się na scenę. On czuł scenę. On wychodził na scenę i był na tej scenie jak nie jeden dobry aktor, można powiedzieć. Więc kochał teatr, kochał scenę, kochał muzykę, więc nie było nic piękniejszego niż w tym miejscu wybudować mu scenę. A skąd w takich czy innych postaciach będzie, że tak powiem, promieniowało jego słowo z tej sceny. Ta scena w jakimś sensie jest odzwierciedleniem wystawy. Jeżeli tam jest pokój teatralny, jeżeli pokój muzyczny, to tam jest wszystko jakby, jak to w muzeum. To jest ten martwy motyl przyszpilony szpilką, że tak powiem, jako eksponat. Ale ta scena jest żywa. Przyjmują na nią zaproszenia najwybitniejsi aktorzy. No, występował tu Gustaw Holubek, który nigdy nie był na Mazurach, ale do Pełnia przyjechał. Święty Pamięci Zapasiewicz, ale Piotrek Frączewski. Już nie mówiąc o znakomitych aktorkach. Właściwie gdybym miał dzisiaj rzucić tą liczbę aktorów, które występowało w ciągu ostatnich 30 lat w Praniu, to bym powiedział, że to jest około 120-130 nazwisk.
1: O leśniczówce Pranie opowiadał Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Ruszyła Mrągowska Liga Piłki Siatkowej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa Marcina Końpę, trenera i założyciela Volley MGR. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Po sukcesie, myślę, Ligi Piłki Siatkowej, która w tym roku gościła na plaży miejskiej w Mrągowie, pora przejść do hali i rozpocząć treningi w budynku. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Ciebie zapytać, jak w ogóle ta piłka siatkowa, plażowa sprawdziła się w Mrągowie, jak to wyglądało, jak wyglądały te wakacje?
4: Kobiety i mężczyźni w obu kategoriach spotkali się 3 razy. Mężczyźni oraz kobiety spotkali się na lidze siatkówki plażowej Volley MGR, gdzie spotkali się na 3 turniejach eliminacyjnych, a na koniec wakacji rozegrali wielki finał, który był dofinansowany z funduszy miejskich oraz z fundacji BNP Paribas. Turniej i cała liga okazała się wielkim sukcesem dla naszej organizacji i tylko zbieramy dobre rekomendacje po wakacyjnej lidze.
1: Jest zainteresowanie piłką siatkową w Mrągowie?
4: Tak, jest jak najbardziej i już nie tylko w Mrągowie, ale z lokalnych miast wielu siatkarzy przyjeżdża tutaj, ponieważ wie, że siatkówka w Mrągowie wraca na dobre.
1: W okolicach nie ma takiej ligi siatkówki, nie gra się w siatkówkę tutaj w naszym, no nie, może nie powiecie, ale w okolicach Mrągowa, w okolicznych miastach.
4: W okolicznych miastach najbliżej praktycznie to jest w Olsztynie, gdzie taka liga się rozgrywa, a aktualnie jest taki duży trend na ligi amatorskie i będą także rozgrywane ligi amatorskie w Giżycku, w Olsztynie, w Szczytnie, z tego co wiem i na pewno w tym roku przez tą zimę będzie o wiele więcej tych lig amatorskich rozgrywane, ale mam nadzieję, że to też zapoczątkowane zostało przez nas, kiedy to my ruszyliśmy jako pierwsi z Ligą Siatkówki Plażowej i to dało impuls innym miastom, żeby zerknąć na to w taki sposób, żeby stworzyć w zimę Ligę Siatkówki Halowej.
1: Przecież mamy doskonałe warunki, no bo mamy plażę, mamy miejsca, gdzie można w tę siatkówkę plażową grać, więc chyba Mrągowo to dobre miejsce.
4: Tak, i wszyscy sobie chwalą Mrągowo ze względu na organizację naszych boisk i piękne miejsce przy Ekomarinie. Także te wakacje były dla nas świetne i od godziny 16 praktycznie każde popołudnie było przeludnione. Nie można było nawet miejsca znaleźć dla siebie, jeżeli chodzi o grę w siatkówkę plażową.
1: Jak to się stało, że chciałeś zaszczepić siatkówkę w Mrągowie?
4: To się stało tak, że kiedyś grałem sam w Mrągowie i tutaj były świetne warunki do gry i to było 20 lat temu, a po krótkiej wyprawie za granicę i mieszkaniu poza powiatem mrągowskim wróciłem na nasz teren i po prostu zauważyłem tą szansę, którą mógłbym poszerzyć siatkówkę jako swoją pasję do rozmiarów pracy.
1: Czym się różni siatkówka plażowa od halowej, oprócz tego podłoża i miejsca, gdzie jest rozgrywana gra?
4: Na pewno największą różnicą jest to, że w siatkówce plażowej rozgrywa się w zawodach oficjalnych mecze dwójkami, a w siatkówce halowej szóstkami. I na pewno siatkówka halowa jest o wiele dynamiczniejszym sportem z tego względu, ponieważ jest więcej roli na boisku i wszystko się dzieje szybciej. Znowu w siatkówce plażowej potrzeba o wiele większej kontroli piłki, żeby ta gra się dobrze układała. Także czasem, jeżeli chodzi o amatorów, to oni spotykają się dwójkami, czwórkami i szóstkami, żeby sobie po prostu ułatwić grę w siatkówkę plażową.
1: Ci sami uczestnicy biorą udział też w lidze piłki halowej? Przechodzą na halę na jesieni?
4: Tak, większość z tych zawodników, którzy grali na siatkówce plażowej, przechodzą teraz na halę. Aktualnie w lidze siatkówki halowej mamy zgłoszone 6 drużyn męskich, z czego 4 są lokalnie z Mrągowa, 2 przyjezdne, a w lidze siatkówki kobiet mamy 3 drużyny lokalne i 1 przyjezdną z Kętrzyna.
1: Ruszyła Mrągowska Liga Piłki Siatkowej, tak jak już to powiedziałam na początku. Już zespoły są, czy można jeszcze dołączyć? Jak to wygląda?
4: Aktualnie zapisy zostały już zamknięte i pierwsza kolejka już ruszyła. Pierwsze mecze zostały rozegrane, a kolejne mecze będą się odbywały w każdą niedzielę od 15 do 21 na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika 2C w Mrągowie oczywiście.
1: A kiedy trenujecie?
4: Trenujemy praktycznie cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Mamy zajęcia rozłożone na kilka sal w Mrągowie. Ogłoszenie odnośnie tych zajęć już poszło w eter i będzie można je znaleźć online. Także większość grup się spotyka 2 razy w tygodniu. Są grupy grające także w lidze wojewódzkiej, które się spotykają 3 razy w tygodniu i wykonują większy wysiłek, żeby zdobyć jakieś dobre wyniki w tym sezonie.
1: Nie samymi treningami żyjecie przecież, dlatego też ta liga, żeby po prostu pokazać się i swoje umiejętności i też rywalizować z innymi.
4: Tak, rywalizacja jest jedną z najważniejszych części sportu i w zeszłym roku nam tego bardzo brakowało, ponieważ mieliśmy tylko w minimalnym zasięgu, tutaj jeździliśmy na turnieje i na mecze ligowe, ale zwłaszcza tutaj naszym lokalnym amatorom brakowało tej gry między sobą, także staraliśmy się jak najszybciej zorganizować im taką ligę, żeby mogli się nawet zmierzyć na lokalnym terenie między różnymi drużynami amatorskimi.
1: Kiedy będzie można oglądać zmagania ligowe uczestników?
4: Jeżeli chodzi o Ligę Wojewódzką, to nadal czekamy na kalendarz, ale to na pewno będzie okres między październikiem a marcem 2027. A jeżeli chodzi o ligę amatorską, to tak jak już wspominałem, w każdą niedzielę od nadchodzącej 20 wrzesień do 25 października będzie można przyjść i taką ligę zobaczyć od 15 do 21 na hali widowiskowo-sportowej w Mrągowie.
1: Ja dziękuję serdecznie. O mrągowskiej siatkówce opowiadał Marcin Końpa, trener i założyciel Volley MGR. Teraz zmieniamy temat, ale cały czas pozostajemy w klimacie sportu. Ze mną w studiu Melorady jest Arkadiusz Cała, prezes Stowarzyszenia Luz Grupa, a także organizator cyklu Łaciaty Mazury MTB. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć, witam. W tym roku mała zmiana, bo zrezygnowaliśmy z dystansu pro, więc ścigamy się w tym roku na dystansie ekspert i hobby oraz na dystansie fan. To są to 3 dystanse dedykowane amatorom kolarstwa górskiego. Dystans ekspert to taki dystans dla zaawansowanych kolarzy, dla tych, którzy kilka razy w tygodniu wychodzą na rower i trenują. Tutaj już naprawdę trzeba umieć jechać, jeździć i trzeba też posiadać odpowiednią wydolność, żeby ten dystans przejechać. Dystanse wahają się pomiędzy 60 a 90 km, więc naprawdę jest to ambitny dystans, wyścig ekspert. Taki nieco łatwiejszy, dedykowany wszystkim amatorom kolarstwa górskiego, to wyścig hobby. Tutaj dystans waha się między 30 a 47 km, tak w tym roku prognozujemy, że będzie to taki mniej więcej przedział. No i tutaj widzimy, że najwięcej zawodników bierze udział w tym dystansie. Tutaj zawsze na linii startu melduje się grubo ponad 100-150 osób, w zależności właśnie od pogody, od tego, jak trudny jest wyścig, no bo proponujemy 9 etapów, każdy jest inny, inna lokalizacja, inna specyfikacja trasy, więc ci zawodnicy różnie sobie wybierają. Zazwyczaj kierują się upodobaniami. Jedni lubią jeździć szybko, dynamicznie, osiągać wysokie prędkości i w takiej formule rywalizować, a inni wolą właśnie te techniczne, trudne wyścigi naszpikowane sekcjami technicznymi, gdzie właśnie ten poziom umiejętności technicznych tak jakby gwarantuje tą lepszą lokatę, lepszy wynik w wyścigu. Mamy jeszcze wyścig FAN oczywiście, bo tutaj też dopowiem, najważniejsze. W sumie to jest dystans taki między 10 a 20 km i tutaj wyścig ten jest dedykowany, tak jak nazwa wskazuje, dla wszystkich, którzy czerpią fan z jazdy na rowerze, czyli jest to wyścig dedykowany całkowicie początkującym ludziom, początkującym osobom, które nabyły rower górski, no i podoba im się taka forma spędzania wolnego czasu, czyli eksplorujemy lasy na tyle, na ile możemy, no i tutaj można wziąć właśnie udział w wyścigu FAN, czyli wyścigu takich początkujących zajawkowiczów. Te dystanse są krótkie, wyścig trwa zazwyczaj około 30-40 minut, więc można się zmęczyć, ale nie jest to jakieś tam super ambitne ściganie i jest to na pewno fajna forma zabawy, rozrywki, takiej pierwszej rywalizacji, ale też fajna forma na zwiedzenie swojej okolicy, tak, i poznania tych bardziej technicznych odcinków leśnych właśnie w danej lokalizacji.
1: Etap cieszył się największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o zawodników i kibiców.
5: Myślę, że to jest kilka takich top etapów. Jeżeli chodzi o frekwencję, no to wyścig w Pieckach to zawsze świetna frekwencja dotychczas. Na pewno wyścig w Olsztynie, no wyścig w Giżycku, bitwa o Twierdzę Bojen, to są takie top wyścigi, jeżeli chodzi o te, na których trzeba być, tak? To możemy nasze wyścigi podzielić na różne takie kategorie. Te takie, które są bardzo lubiane oraz te takie, które są bardzo dobrze oceniane, tak? Oceniają kolarze zazwyczaj ze względu na to, jak bardzo podobała im się trasa, a zazwyczaj ma być trudna, ma być techniczna, ma się dziać, ma być mnóstwo emocji, no i tutaj wtedy króluje zdecydowanie Giżycko, bitwa o Twierdzę Bojen i równo kroczy za nim drugi również wyścig flagowy nasz już teraz, czyli Olsztyn, Warmińskie Ścieżki, wyścig w całości odbywający się w największym lesie miejskim w Europie, czyli właśnie w lesie miejskim w Olsztynie. Jest to jako ciekawostka taka informacja, że to jest to największy las miejski w obszarze miasta. Jest to największy las tego typu właśnie w Europie.
1: Giżycko, bitwa o Twierdzę Bojen, od wielu lat należy do tej najtrudniejszej trasy, to zalicza się do najtrudniejszych tras?
5: Tak. Giżycko, Mrągowo, Olsztyn to jest takie top 3 tras. No, najtrudniejsza, najciekawsza, najfajniejsza to trasa w Giżycku. No tutaj trasa jest też dość specyficzna, bo sama runda to 11 km, tylko 11 km, ale i aż 11 km, bo większość tych 11 km to kręty single track, który wije się raz góra, raz w dół i oczywiście non stop w lewo i w prawo. Milion skrętów, ciężko się rozpędzać, cały czas trzeba szarpać, kontrolować przebieg trasy, przebieg koła przedniego, bo miejsc, gdzie wywrócić się na korzeniach jest mnóstwo, no i tutaj, żeby bezpiecznie dojechać do mety, naprawdę trzeba się skupić. Każdy dystans ma oczywiście odpowiednią, dostosowaną do dystansu ilość tych okrążeń, więc na dystansie ekspert jest 5 okrążeń, na dystansie hobby 3, na dystansie fan jest to jedno okrążenie. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy może tutaj spróbować właśnie zmierzyć się z tak trudną trasą. Od samego początku zależało nam na tym, aby za pomocą organizacji wyścigu pokazać piękno Mazur, pokazać niespotykaną nigdzie indziej mazurską przyrodę, mazurskie krajobrazy, a wyścig kolarski, którego jakby areną zmagań są właśnie lasy, jest jakby idealną formą promocji bezpośredniej naszych tych dóbr regionu. Myślę, że wszystkim uczestnikom te trasy bardzo się podobają, że czerpią fan z tego, że mogą nie tylko rywalizować, ale też mogą właśnie poznawać nietypowe miejsca, a o co za tym idzie, też ich lokalną historię, lokalną gastronomię, lokalną kulturę. Także cały wyścig jako cykl jest świetnym narzędziem promocji całego regionu.
1: Są kategorie dla dorosłych oczywiście, dla bardziej zaawansowanych i mniej zaawansowanych, dla amatorów, ale oczywiście w wyścigach jak co roku mogą wziąć również najmłodsi. Będzie coś dla dzieci i dla młodzieży.
5: Tak, Łaciatym Mazurem TB to nie tylko wyścigi ekspert, hobby i fan, to także Liga Szkółek Kolarskich, czyli właśnie wyścig Łaciate Junior Race, ale jest też główna atrakcja, jeżeli chodzi o właśnie o wyścigi towarzyszące, czyli Caribou Kids Race, wyścig na torze Caribou. Jest to wyścig dedykowany przedszkolakom. Tutaj dzieci w wieku pomiędzy 2 a 5 lat rywalizują między sobą w kategoriach wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami do wzięcia udziału właśnie w tych wyścigach.
1: Ostatni w tym roku wyścig z cyklu Łaciate Mazury MTB odbędzie się 27 września w Giżycku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planuj niedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Nie pływam w śmieciach, sprzątamy krutynie. To akcja, która łączy aktywny wypoczynek na łonie natury z porządkowaniem koryta i brzegów jednej z najbardziej znanych rzek Mazur. Uczestnicy pokonują malowniczy odcinek, łącząc spływ wyławianiem odpadów.
10: Nie tylko są śmieci po turystach, są także śmieci po nieświadomych mieszkańcach. Pojawiają się opony, jakieś stare elektrośmieci, także mamy też Stowarzyszenie Szlak Krutynia i w miarę regularnie sprzątamy tą rzekę. Firmy kajakowe składają się na sprzątanie rzeki, ale mimo wszystko warto było, żeby jeszcze dotrzeć do szerszego grona mieszkańców.
9: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam, zapraszam. Dziś będziemy rozmawiać o ekologii i o tym, żeby nie zaśmiecać tego, co wokół i nie zaśmiecać rzek ani jezior. Przed nami społeczna akcja Nie pływam w śmieciach, sprzątajmy rzekę Krutynie. A z nami w studiu Meloradia jest Jacek Szczepanik, inicjator tej akcji. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry.
9: Skąd w ogóle pomysł, skąd to się wzięło?
10: Od kilku lat myślałem o tym, żeby reaktywować akcję Nie pływam w śmieciach, którą kilka lat temu w 2010 roku organizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To była akcja Kajakowy Patrol. W czasie tej akcji obrędowano ponad 100 wypożyczalni. Wydrukowano 15 tysięcy naklejek informujących o tym, jak zachowywać się na naszych wodach. Akcja promowała sprzątanie rzek polskich, nie tylko tutaj tych głównych, ale również tych bardziej zaśmieconych, mniej uczęszczanych przez turystów. Także to była bardzo fajna akcja i postanowiłem, że w tym roku spróbujemy to reaktywować na Krutyni.
9: Ta akcja była akcją ogólnopolską, więc rozszerzona na różne zakątki naszego kraju.
10: Od czegoś trzeba zacząć. Także ta akcja była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniążki się skończyły, no i już tej akcji nie ma. Lokalne wypożyczalnie, z tego co wiem, próbują coś robić w tym zakresie, także na Krutyni też warto by było takie coś robić.
9: Więc wpadł pan na pomysł, żeby coś takiego zrobić na rzece Krutyni, żeby taką akcję zorganizować tutaj z partnerami, no i też oczywiście z mieszkańcami.
10: Dokładnie. Na stronie internetowej spływy.pl Asturum można zapisać się na zupełnie bezpłatny spływ.
9: I co podczas tego spływu będziecie robić dokładnie? Będziecie zbierać te śmieci po drodze?
10: Będziemy zbierać śmieci. Na koniec spływu w miejscowości Ukta odbędzie się ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek.
9: Jak to jest z czystością rzek? Bo jeżeli chodzi o jeziora, no co jakiś czas odbywają się akcje sprzątania okolic jezior, czy nawet mamy w Mrągowie osoby, które nurkują i wyciągają śmieci z dna jeziora, Czos na przykład, czy jeziora Głębokiego. No i rzeczywiście jest co tam zbierać, różne znaleziska. A jak to jest z rzeką? Podobnie?
10: Nie tylko są śmieci po turystach, są także śmieci po nieświadomych mieszkańcach. Często pojawiają się opony, jakieś stare elektrośmieci, także na Krutyni już ten problem zniknął, ponieważ mamy też Stowarzyszenie Szlak Krutynia i w miarę regularnie sprzątamy tą rzekę. Firmy kajakowe składają się na sprzątanie rzeki, ale mimo wszystko warto było, żeby jeszcze dotrzeć do szerszego grona mieszkańców.
9: Nieświadomość mieszkańców, którzy wyrzucają opony do rzeki, to chyba nie jest nieświadomość.
10: Nie, może stare przyzwyczajenia.
9: Stare przyzwyczajenia. Co można znaleźć w takim razie w rzece Krutyni? Oprócz tych opon.
10: No na pewno masę grilli. To jest problem. Ludzie przyjeżdżając na spływ zabierają ze sobą jednorazowe grille. I wiadomo, że taki grill rozgrzany potem nie ląduje w kajaku, tylko zostaje na brzegu. Oprócz tego wiadomo, pięknie tu u was, wypije taki turysta piwo, no i co robi z puszką? Wyrzuca do rzeki.
9: Po tym sezonie turystycznym więcej jest odpadów, więcej jest śmieci?
10: No w miarę tyle samo, co po każdym.
9: W sensie, że w ogóle po wakacjach, w sezonie wysokim jest więcej śmieci niż przez cały rok?
10: Niekoniecznie. Problemem są też wędkarze, którzy też czasami zostawiają to, co biorą ze sobą, bierze ze sobą jakieś piwo i butelkę, puszkę zostawia na brzegu w tym miejscu, gdzie łapał ryby.
9: Brakuje może też takich kontroli, patroli, czy czegoś takiego, żeby weryfikować te osoby, no bo przecież za śmiecanie są kary.
10: Trudno by było ustawić strażników na całej długości rzeki, to po prostu było niemożliwe. Ale świadomość ekologiczna, tutaj byśmy musieli popracować w tym kierunku.
9: Czyli zacząć od edukacji.
10: Tak jak kajakowy patrol edukował, naklejki, różnego rodzaju banery. To po prostu musi dotrzeć do społeczeństwa.
9: Wracamy do patrolu kajakowego. Czy to przyniosło zamierzony skutek? Ograniczyło ilość śmieci?
10: Wyraźnie zainteresowani ludzie patrzyli na te naklejki, patrzyli, komentowali i rzeczywiście działało.
9: Co jeszcze jest problemem, jeżeli chodzi o rzekę Krutyni?
10: Poziom wody? Ale w tym roku był bardzo wysoki.
9: Może dlatego, że były opady?
10: Powiem, że...
9: Zima?
10: Niekoniecznie. Poziom Krutyni od miejscowości Babięta był bardzo wysoki. Był problem z jakąś zastawką przy młynie, która nie została naprawiona i ta woda spływała sobie luźno, bez regulacji na dolną Krutynię, przez co mieliśmy bardzo wysoki poziom na dolnej Krutyni. A na górnej było różnie.
9: Państwa firma ma już swoje lata, że tak powiem. Jak obserwuje pan przez ostatni czas, jak to jest z poziomem wody w Krutyni? Bo mówi się o tym, że właśnie ten poziom wód spada i w jeziorach, ale też i ta rzeka Krutynia, można powiedzieć, że wysycha.
10: W tym roku tego nie widziałem, ale w poprzednich latach był problem. Był duży problem i problem w regulacji. Wody polskie zbyt chyba mało sprawdzają to, jak to ustawia poziomy śluz pomiędzy akwenami.
9: To znaczy,
10: czasami
9: że w jednym miejscu jest
10: czasami
9: dużo...
10: jest tak, że na jeziorze mokrym trzymają tą wodę, jest bardzo duży poziom wody, a na Krutyni, w miejscowości Krutyni, jest bardzo niski poziom wody. Następnego dnia się to zupełnie odwraca.
9: Zdarza się, że są takie miejsca, że trudno płynąć kajakiem, bo jest tak płytko?
10: W tym roku nie, ale w ubiegłych latach było to częste.
9: Jeszcze taka kwestia, tutaj wcześniej pan mi o tym mówił, że nie tylko śmieci, nie tylko poziom wód, ale jeżeli chodzi o też mieszkańców, turystów, może mieszkańców nawet nie, ale bardziej turystów i osoby, które może są tego nieświadome właśnie. Chodzi też o tą roślinność, która jest pod ochroną. I osoby korzystające z rzeki tę roślinność zrywają, a tak być nie powinno.
10: Dokładnie. Szczególnie grzybienie białe, lilie białe to zrywane są bardzo często. Dlatego też chcemy tutaj obrędować wypożyczalnię, żeby dotrzeć do ludzi z informacją, że te kwiaty są pod ścisłą ochroną, nie wolno ich absolutnie zrywać.
9: Czy coś jeszcze zagraża rzece Krutyni?
10: Problem na Krutyni jest taki, że wprowadzone przepisy przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zakazują absolutnie budowy infrastruktury jakiejkolwiek w odległości mniejszej niż 100 metrów od wody. Przez co właściciele pól namiotowych nie mogą wybudować toalet, pryszniców, nic kompletnie. I ludzie, którzy chcieliby płynąć na spływie kilkudniowym, jednak żądają takiej infrastruktury. Jeżeli tej infrastruktury nie ma, no to na Krutyni pozostają tylko ludzie, którzy pływają na kilka godzin na spływach jednodniowych. I tutaj trochę to martwi nas, czyli wypożyczalnie, że w tej chwili pompuje się ogromne pieniądze na szlaki, na których mało kto będzie pływał. Na przykład szlak Pisy w tej chwili 100 kilkadziesiąt milionów złotych zostanie zainwestowane w infrastrukturę. Szlak Łyny, na którym też za dużo ludzi nie pływa, zostało tam też wpompowane bardzo dużo pieniędzy, wybudowana infrastruktura, a na Krutyni jest to wszystko blokowane. Jednak taka infrastruktura w odległości mniejszej niż 100 metrów od rzeki powinna powstać.
9: Nie jest tak, że tam jest też teren objęty ochroną i nie bardzo można w takie rzeczy inwestować?
10: Nie wszystkie tereny są objęte ochroną, ale ten przepis mówiący o zakazie budowy czegokolwiek odległości mniejszej niż 100 metrów od rzeki jest moim zdaniem błędny. Bo jednak kajakarze na polach namiotowych chcieliby mieć normalną infrastrukturę. Nie tylko to i to ja po prostu, ale normalne toalety. I są miejsca, gdzie można to by było stworzyć, na przykład pole w Nowym Moście, namiotowe, gdzie właściciel stara się o zezwolenie na prysznice i toalety i nie może przebić się w ogóle z tym swoim pomysłem.
9: Jak wyglądał ten sezon, miniony sezon kajakowy w Krutyni?
10: Trudny. Ze względu na pogodę. Turyści pojawiają się tak jak wtedy, gdy się rozpoczynają wakacje, więc w okolicach 5-7 lipca, niestety lipiec. Lipiec był pogodowo słaby. Także tego sezonu mieliśmy jakieś 3-4 tygodnie.
9: Ale pierwsze kajaki pojawiają się na rzece Krutyni kiedy? W maju? W majówkę?
10: W maju. No ale to są głównie mieszkańcy okolic. Nie jest tego dużo. Potem kolejne kajaki pojawiają się w Boże Ciało. No i potem jest przerwa do wakacji.
9: Pamięta pan takie najlepsze sezony? Kiedy to było?
10: Najlepsze sezony to, najlepszy sezon to był COVID.
9: O, no tak.
10: Nie jest to dziwne, bo ludzie nie mogli latać za granicę i wtedy wszyscy turyści zostali w Polsce i tak naprawdę to branża turystyczna chyba za bardzo nie ucierpiała w czasach COVID.
9: No tak, tak, pamiętam akurat w sumie takie lato i też była wtedy pogoda, o dziwo, bardzo dobra, sprzyjająca. I rzeczywiście na rzece Krutyni były takie dni, że no ciężko było przypłynąć, bo było mnóstwo ludzi, mnóstwo kajakarzy i mnóstwo tych kajaków na wodzie.
10: Mm-hmm. Śmieszne jest to, że właśnie mieszkańcy okolic przyjeżdżają w weekendy, w te najbardziej oblegane weekendy. Na przykład ja wszystkim mówię, że 15 sierpnia się nie jedzie na kajaki na Krutyni.
9: O, 15 sierpnia byłam.
10: A przyjeżdżają moi koledzy z Mrągowa i mówią, że im się podoba, jak jest kajak na kajaku. No to z Mrągowa to jest 25 minut, jesteśmy w Krutyni, możemy się cieszyć rzeką.
9: Spływy kajakowe do kiedy trwają? Do kiedy w ogóle wypożyczalnia kajaków jest otwarta?
10: Września.
9: Do końca września. A w październiku zdarza się, jak jest ładna pogoda?
10: Sporadycznie. To wtedy trzeba już dzwonić i umawiać się.
9: Jeżeli chodzi o rzekę Krutynię, z których szlaków można tam korzystać? Bo jest kilka takich tras.
10: Spływy jednodniowe. Najbardziej popularny jest Krutyń-Ukta. W drodze jest sporo barów, rzeka płytka. No i najbardziej uczęszczany ten odcinek. Ale piękną trasą jest także trasa z Ukty do Nowego Mostu i z Ukty do Iznoty. Na trasie tam są wtedy rezerwat Krutyni Dolnej imienia Melchiora Wańkowicza. Można pomyśleć i poszukać cmentka słynnego. Potem mamy rezerwat Pierwos i docieramy do Iznoty, także bardzo fajny odcinek. Z ciekawostek na tym odcinku już można zobaczyć suma. Nawet złowiono tam suma 58 kg. Bestia, która może pożreć kaczkę praktycznie. Jest to odcinek głębszy. No i jeszcze trasa ze Zgonu do Krutyni. Też piękna trasa. Po przepłynięciu Jeziora Mokrego wpływamy do rezerwatu Krutyni Górnej. Można tam często zobaczyć bielika właśnie. Zimorodki i spływamy do Krutyni. No ale warunkiem koniecznym jest brak wiatru. Jezioro Mokre jest dużym akwenem i głębokim. Przy silnym wietrze fala nawet do 1 metra.
9: Jakie ryby można spotkać w rzece Krutyni? Wiemy, że jest sum, wiemy, że jest szczupak. Co jeszcze?
10: Okoń, płoć, sandacz, jest tego sporo, kiełbie, krasnopiórki.
9: Sprzątajmy rzekę Krutynię. Taka akcja powraca do Krutyni. Jednodniowe sprzątanie, tak? To tak jakby początek, ale ma pan taki dalszy plan.
10: A chcielibyśmy, żeby to było cykliczne.
9: Żeby to było cykliczne, a oprócz tego mówi pan o tych naklejkach też.
10: Naklejki, obrędowanie wypożyczalni, no i Stowarzyszenie Szlak Krutynia, które też będziemy tutaj już sprzątamy tą rzekę regularnie, ale do tego przyda się jeszcze akcja taka na początek i na koniec sezonu, czyli wiosną i teraz jesienią.
9: Oby udało się sprostać oczekiwaniom i zrobić wiele dobrego na rzece Krutyni, dla rzeki Krutyni, no i oczywiście dla siebie, bo wiadomo, że wszyscy z tej rzeki korzystamy. Dziękuję. Dokładnie. Serdecznie.
10: Dziękuję.
9: Naszym
10: bardzo.
9: Gościem był pan Jacek Szczepanik, inicjator akcji Nie pływam w śmieciach, sprzątajmy Krutynię. Dziękuję.
10: Dziękuję.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Nieubłaganie zbliża się jesień, ale jesień to jest dobry czas, żeby zajrzeć do biblioteki. Wychodzimy z tej plaży, z działek. Wtedy warto sięgnąć po dobrą książkę. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Anną Wysuwą-Szefler. Będziemy rozmawiać dziś o tym, co będzie się działo w bibliotece pedagogicznej tej jesieni. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam wszystkich. Obecnie w bibliotece są 3 wystawy. Jedna wystawa mobilna, która już miała miejsce która już była w kilku miejscach, między innymi w Mrągowskim Centrum Kultury, w Bibliotece Miejskiej, a jest to wystawa Świadkowie Historii Most Pokoleń, która to powstała z okazji 25-lecia jubileuszu Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Jak najbardziej zachęcam z całego serca właśnie różne pokolenia, żeby przyszły obejrzeć tą wystawę, ponieważ dużo, dużo naprawdę fantastycznych informacji jest zawartych w tej wystawie, zdjęcia. Kolejną wystawą, która już jest od wiosny, właściwie 2 wystawy od wiosny, ale które już niedługo będą zdejmowane, to jest wystawa fotograficzna fotografii Sylwii Dębowskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. I są to zdjęcia, są to portrety, ludzie w perspektywie Sylwii, oczami Sylwii. Fantastyczne zdjęcia, naprawdę przepiękne. I kolejna wystawa, bardzo nietypowa, która jest naprawdę chyba jedną z naszych ulubionych wystaw, które robiłyśmy przez te wszystkie lata pracy w bibliotece. Jest to wystawa prac artystycznych wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Prace te zostały wykonane pod kierunkiem Ewy Michalak, nauczycielki bibliotekarki tejże szkoły, a nazywa się Sztuka z Książki. I są to takie nietypowe książki. Ja już chyba mówiłam w radiu o tej wystawie, ale zachęcam serdecznie, bo jeszcze przez parę tygodni będzie można oglądać. Były maluchy z przedszkola, nasze pociechy, i oglądały tą wystawę. Oczywiście robiły tam inne też warsztaty były malarskie, a taką niespodzianką na koniec zajęć było obejrzenie tych książek, więc dzieciakom się bardzo podobały. No cóż, może zostaniemy jeszcze w obszarze wystaw, ponieważ szykujemy się do jubileuszowej wystawy bo jak wiecie Państwo, w tym roku Mrągowo obchodzi wiele rocznic. Jest rocznica Liceum Ogólnokształcącego 80 lat. Jest właśnie tutaj Stowarzyszenie Dzieci Wojny, obchodziło swój piękny jubileusz w maju. Jest też rocznica nadania miastu Mrągowo, nazwy Mrągowo. Także tych rocznic jest naprawdę wiele. I wśród nich jest rocznica powstania szkoły pedagogicznej. 80 lat temu powstała szkoła, która wyedukowała pokolenia nauczycieli, którzy to z kolei edukowali kolejne pokolenia mieszkańców Mrągowa i okolic. A mówię to o tak zwanej Esenie, o tak zwanym Esenie, popularnie w tej chwili zespół szkół numer 2. A to będzie historia liceum pedagogicznego, liceum wychowawczym przedszkoli, studium wychowania przedszkolnego i studium nauczycielskiego, bo takie miana nosiła ta szkoła.
12: Tak, intensywne przygotowania trwają do tego jubileuszu.

0: bardzo stare kroniki z lat 50., 60. i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jedna osoba znajdzie część historii swojej rodziny bądź siebie w tych kronikach. Także liczymy na cudne wspomnienia, na wspólny śpiew, na wspólne rozmowy. Myślę, że to otwarcie wystawy będzie bardzo szczególne dla wielu osób.
1: Co jeszcze będzie się działo w tym roku jeszcze po wakacjach w Bibliotece Pedagogicznej?
0: Odwiedziła nas tutaj czytelniczka przed rozmową i to była pani Basia Korzycka, której piękne obrazy będą wystawione pod koniec listopada, czyli kolejna wystawa po tej jubileuszowej szkolnej. Razem z siostrą Teresą Ropiak zaprezentują swoją twórczość malarską, a są one uczestniczkami sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz też biorą udział w zajęciach plastycznych organizowanych na terenie Mrągowskiego Centrum Kultury. To będą wystawy. Jeszcze nie wiem, czy mam tak przyszłościowo, bo w styczniu z kolei kolejna wystawa Kasi Kolankiewicz, która już miała u nas parę wystaw fotograficznych. I ta wystawa będzie o tyle interesująca, bo będzie przedstawiała nasze piękne Mrągowo w takiej perspektywie właśnie Kasi Kolankiewicz.
1: Ta działalność kulturalna jest bardzo zakorzeniona w bibliotece.
0: No tak, to jest nasza taka ulubiona, że tak powiem kolokwialnie, działka, ale może o wystawach na razie dosyć. Chciałabym jeszcze powiedzieć o spotkaniu autorskim z ciekawą osobą, z Katarzyną Boroń, która jest autorką przepięknej, nietypowej bajki o konikach mazurskich. Z panią Kasią spotkamy się na przełomie października, listopada. Jeszcze tam dokładny termin podamy w najbliższym czasie. I zachęcamy. Pani Kasia pochodzi z południa Polski, z Krakowa, natomiast mieszka w Rucianem i swoje serce oddała tej pięknej krainie mazurskiej. Uwielbia Mazury, uwielbia kulturę ludową Mazur. A jeśli o kulturze ludowej Mazur, to też tak planujemy z kolei z Martą Skarżyńską, nauczycielką zespołu szkół numer 2, też na podstawie jej książki Mazurska medycyna ludowa stworzyć warsztaty, ale one już chyba odbędą się wiosną, tak mi się wydaje, wczesną wiosną. Będziemy mówić o urokach, o wierzeniach, o tradycyjnych metodach leczenia i będzie to też w formie warsztatowej. Także wiem, że już osoby pytają, nasi czytelnicy pytają o takie warsztaty. Z pewnością one będą bardzo ciekawe. Co jeszcze? Wspólnie z zespołem Biscanto przygotowujemy się do trzeciego spotkania świątecznego, które odbędzie się 18 grudnia, chyba tak, 18 grudnia na terenie Mrągowskiego Centrum Kultury w sali Orbita. To jeśli chodzi o tą działalność taką dla społeczności lokalnej. Natomiast cały czas na bieżąco prowadzimy zajęcia również z edukacji regionalnej. Dzisiaj były dzieci z przedszkola Nasze Pociechy, malowały wzory mazurskie. Przyjdą również w listopadzie na robienie masełka. I w tym roku oferta będzie też wzbogacona o zajęcia związane z mazurskim folklorem dziecięcym oraz legendami. Tutaj na podstawie książki Wiejski folklor dziecięcy w Warmii i Mazur. Jest to książka, która zawiera różne jakieś takie zabawy ludowe, rymowanki dziecięce, które są wykorzystywane w zabawach dziecięcych. I będziemy starały się dzieciom przybliżyć ten folklor dziecięcy. Myślę, że będziemy się świetnie z tym młodszym pokoleniem tutaj na terenie biblioteki bawić.
1: Ale biblioteka to też nowości wydawnicze i takie nowości pojawiły się też tutaj w placówce.
0: Tak, właśnie, serdecznie zapraszamy, bo generalnie podstawową funkcją biblioteki jest wypożyczanie książek, a to wszystko, o czym mówiłam wcześniej, jest przy okazji, tak? Mamy dużo ciekawych nowości takich pedagogicznych, które mogą

0: podpowiedzieć młodym nauczycielom bądź nauczycielom z większym stażem o takich różnych formach, metodach pracy z dziećmi. Na przykład 100 pomysłów, jak odkrywać świat. To z serii Biblioteczki Montessori. Bardzo ciekawe zajęcia. Są również scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych. Z kolei to jest to adresowane do nauczycieli uczących dzieci i młodzież w szkole podstawowej. Są bardzo fajne książki, które mówią o dialogu, jak budować przestrzeń szkolną, jak porozumiewać się, o porozumiewaniu się między nauczycielami a uczniami. Myślę, że w tych niełatwych czasach dobrze byłoby sięgnąć po takie źródła. Może to też wspomoże pracy nauczycieli. Oczywiście są nowości z zakresu beletrystyki, mamy nowe powieści obyczajowe, powieści kryminalne, thrillery, biografie. Także serdecznie zapraszamy.
1: Rągowskie biblioteki bardzo wspierają też lokalnych autorów, więc nowości naszych autorów też tutaj się pojawiają, między innymi Mazurska Medycyna Ludowa Marty Skarżyńskiej, ale oczywiście też powieści Katarzyny Enerlich. Katarzyna Enerlich też ostatnio wydała nową powieść, więc to wszystko tutaj można znaleźć.
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy do wypożyczenia najnowszej książki Kasi Enerlich. Zresztą kolejki się już ustawiają do tej pozycji. No i oczywiście do odwiedzania nas. Zawsze każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Biblioteka pedagogiczna to też specyficzna oczywiście jednostka, więc tutaj oprócz przeróżnych powieści też znajdują się właśnie specjalistyczne książki dla nauczycieli, na przykład takie książki edukacyjne.
0: No tak, właśnie wspomniałam wcześniej o tych książkach. Dział pedagogiczny i dział psychologii jest chyba najbardziej obszernym działem w naszej bibliotece. Są również działy z zakresu innych nauk biologicznych, jest historia, polityka, także tutaj rolnictwo, medycyna. Korzystając z tego księgozbioru, korzystają studenci głównie, ale też zachęcam inne osoby do korzystania z tych zbiorów.
1: Więc jesień to nie tylko czas, kiedy tutaj odbywają się warsztaty dla dzieci i młodzieży, ale to też czas, kiedy do biblioteki przybywają studenci, myślę, żeby znaleźć określone pozycje do swoich prac na przykład.
0: No tak, studenci przybywają w zasadzie na okrągło. Pomimo tego, że mają teraz formalnie niby wolne, tak, że zajęcia ruszają od października, to w czasie wakacji, bo biblioteka była otwarta w czasie wakacji, za wyjątkiem paru dni, to też nas odwiedzali, może nie tak tłumnie jak w roku akademickim, ale sięgają po pozycje, no, piszą prace magisterskie, potrzebują różnych źródeł, także też apeluję do studentów, żeby wspomagali się nie tylko stronami internetowymi, ale również naszym księgozbiorem.
1: No i tutaj właśnie taka refleksja się nasuwa, czy właśnie w dobie przyspieszającego rozwoju sztucznej inteligencji, czata GPT i tak dalej, czy to jest taka konkurencja dla bibliotek, dla tradycyjnej książki i nawet w przypadku na przykład pisania prac dyplomowych?
0: Zacytuję tutaj naszą czytelniczkę, studentkę, która powiedziała, że owszem, zajrzała, starała się wesprzeć inteligencję sztuczną, aczkolwiek powiedziała, że to nie jest do końca jej bajka. To młoda osoba, 22-letnia, ponieważ nie chce iść na skróty, chce dogłębnie poznać temat. Ja myślę, że to wszystko może jakoś obok siebie funkcjonować, ale wydaje mi się, że pomimo tych czasów, które tak szybko biegną, warto się zatrzymać przy tradycyjnych metodach i wziąć tą książkę do ręki, otworzyć, bo to jest czytanie, to jest najpiękniejsza rozrywka, jaką wymyśliła ludzkość.
1: Zatem warto odwiedzić Bibliotekę Pedagogiczną w Mrągowie, oczywiście drugą bibliotekę po sąsiedzku, Bibliotekę Miejską również. Godziny otwarcia Biblioteki Pedagogicznej, jak to teraz wygląda po wakacjach?
0: Od 10 do 17 zapraszamy, a w środy i w soboty od 9 do 15.
1: Ja dziękuję serdecznie. O działalności biblioteki opowiadała Anna Wysuwa-Szefler z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Justyna Malinowska. Zmienia się oblicze kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Mrągowie. Kościół należy do obiektów zabytkowych, więc pieczę nad budynkiem sprawuje konserwator zabytków, więc on musiał też wydać zgodę na to, żeby takie prace były tutaj wykonane. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jakie roboty tutaj w ostatnim czasie zostały wykonane. Później przejdziemy do środka i powiemy sobie o tym, co w środku się zmieniło. Mam przyjemność rozmawiać z księdzem proboszczem Jarosławem Dobrzynieckim. Jakie prace tutaj zostały wykonane, jeżeli chodzi o wieżę kościelną?
3: Ja może tak powiem ogólnie, że po tych wielu latach przyszedł czas, by pomyśleć o zabezpieczeniu tego kościoła, by też pomyśleć o tym, żeby go pozostawić w jak najpiękniejszej stanie dla tych, którzy będą po nas i za 100 lat będą mogli cieszyć się tą neogotycką świątynią. Pracę rozpoczęliśmy 3 lata temu od wnętrza kościoła i tak stopniowo to, na co jest możliwość, też możliwości finansowe, staramy się wykonywać. W tym roku od 6 kwietnia trwały prace przy elewacji, przy frontowej ścianie wieży naszego kościoła, która już była, można powiedzieć, w opłakanym stanie i też był nakaz konserwatorski, aby te prace jak najszybciej rozpocząć. I też no, udało się to dzięki też wspaniałym parafianom, ludziom dobrej woli, mogliśmy te prace przeprowadzić.
1: I skąd zostały pozyskane środki na te prace?
3: Frontowa ściana wieży naszego kościoła tak naprawdę do tej pory to są środki, które parafianie złożyli na tacy jako swoje ofiary, bądź też prywatnie przekazali na parafię świętego Wojciecha. Także możemy się cieszyć tym, że do tej pory te prace zostały sfinansowane w całości z dobrowolnych ofiar wiernych.
1: Idąc do kościoła widać na pewno duże zmiany. Także na ogrodzeniu kościoła pojawiły się tablice informacyjne, które informują o przebiegu tej inwestycji.
3: No, chcemy pobudzić też parafian i przede wszystkim moim takim zamysłem od samego początku było to, aby te środki, które często ludzi są dobrowolnym darem i to są często te tak zwane wdowi grosz, żeby były też transparentnie rozliczane i pokazywane te działania, które zostały za te środki podjęte. No, na pewno budzi to wiele radości w moim sercu i też rodzi się taka nadzieja, że w przyszłości damy radę też dalsze prace podjąć, też kolejne ściany elewacji, także i wnętrzu. Chcemy powoli przywracać ten pierwotny wygląd I na pewno każda ta praca cieszy mnie i cieszy tych wszystkich, którzy odwiedzają tą świątynię. No i cieszymy się, że ona żyje, że to nie jest tylko pusty zabytek, ale miejsce modlitwy i kultu dla tych, którzy nawiedzają to miejsce.
1: Konserwator z zabytków, pan Bartosz Hellis, jest również z nami. Od strony technicznej, co tutaj dokładnie zostało wykonane?
4: W ramach prac została oczyszczona cegła z nawarstwień i zabrudzeń, które gromadziły się przez lata. Wzmocniliśmy i przemurowaliśmy sterczyny, które stanowiły zagrożenie. Wymieniliśmy zdegradowane cegły, uzupełniliśmy ubytki, wymieniliśmy też spoinę, przywróciliśmy oryginalną kolorystykę kościoła, ponieważ oryginalnie był malowany na czerwono i spoinowany grafitową fugą.
1: Ale on dalej jest czerwony też, cegła jest czerwona. Co się tak dokładnie zmieniło?
4: Tylko że ona była malowana pierwotnie.
1: Aha, czyli ta cegła jeszcze...
4: Malinowy jakby. I został zrekonstruowany krzyż na podstawie dawnej ikonografii. No i powrócił kurek na szczyt krzyża, który był zdjęty i tam umieszczony niżej.
1: No tak, właśnie głośno się mówi o kogucie na szczycie wieży kościoła, no bo tak to wyglądało pierwotnie, on był tam na samej górze.
4: Tak, no kogucik pochodzi z 1909 roku i tam w ramach późniejszych prac został właśnie zdemontowany z krzyża i przeniesiony niżej i był ukryty tak w zasadzie, ze sterczynami.
1: Z sporo zmieniło się także w środku. To widać na pewno wszyscy, którzy odwiedzili kościół, już zauważyli te zmiany. Zmiany są już od pewnego czasu. Na pewno sklepienie, które znajduje się w kościele, niebieskie gwiazdy na niebieskim niebie. Tak wyglądał dawniej, tak pierwotnie kościół wyglądał?
3: Tak, staramy się na podstawie zdjęć archiwalnych, co prawda jest ich niewiele, odtworzyć pierwotny wygląd naszego kościoła. To jest tak naprawdę mały ułamek tego wszystkiego, co byśmy chcieli zrobić we wnętrzu. Na razie jest ono odświeżone i też no, małymi krokami zostają odtwarzane, tak jak pani wspomniała, sklepienie, też ściany za ołtarzem głównym. 3 lata temu rozpoczęliśmy prace związane z odnawianiem tego wnętrza i przywracaniu wyglądu tego pierwotnego. Rozpoczęły się prace tak naprawdę od krzyża, który wisi w centralnym miejscu tej świątyni, który znalazłem na dole w salkach. Przemalowany on był kilka razy warstwą farby olejnej. Konserwatorzy, można powiedzieć, dokonali cudów i wygląda on dzisiaj przepięknie. Następnie była przeprowadzona renowacja ołtarza głównego, który został sfinansowany ze środków Polskiego Ładu. Zostały odrestaurowane balustrady ołtarzowe, figury Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, serca Pana Jezusa i tak samo konsole pod nimi. Udało się też w ostatnim czasie zrobić chrzciennicę, przywrócić jej pierwotny wygląd. No i też w ubiegłym roku przywróciliśmy wygląd pierwotny, został poddany renowacji ołtarz boczny Jezusa ukrzyżowanego. Większość tych prac tak naprawdę została sfinansowana ze środków parafian. To też taka ogromna radość i też świadomość moja, że obdarzają tą wielką miłością to miejsce modlitwy i mają świadomość, że tak naprawdę to jest dom modlitwy każdego, kto do niego przychodzi, każdego parafianina, za co też serca bardzo dziękuję.
1: No trzeba powiedzieć, że ściany też zmieniły swój wizerunek, też zostały odmówione.
3: Zostały pomalowane wnętrze naszego kościoła, no i też chcemy w przyszłości przywrócić te malowidła naścienne, które były jeszcze przed okresem II wojny światowej. Powróciły też do kościoła 2 obrazy, które zostały znalezione na starej plebanii. Leżały, można powiedzieć, tak niewinnie. Okazało się, że mają one dosyć dużą wartość artystyczną i historyczną, szczególnie dla tej świątyni, bo były one już od samego początku w tej świątyni, no i do niej powróciły po kilkudziesięciu latach.
1: Które to obrazy dokładnie?
3: Obraz świętej Anny, który wchodząc do kościoła widzimy po prawej stronie, to jest święta Anna ucząca Matkę Bożą czytać. Takie przedstawienie dosyć niepopularne, ale też z tej racji ma też ogromną wartość, też artystyczną. I po lewej stronie, wchodząc do kościoła, widzimy obraz świętego Dominika z Matką Bożą, która przekazuje mu różaniec. To też świadczy o tym, że w tym kościele był od samego początku kult modlitwy różańcowej.
1: Skąd wiadomo, że taką dużą wartość artystyczną miały te obrazy?
3: No, oceniali to konserwatorzy, którzy przeprowadzili prace renowacyjne. No, praktycznie na niektórych tych miejscach tych obrazów były one niewidoczne, zostały odtworzone w całości, no i dopracowane szczegóły i to, co brakowało, zostało uzupełnione. No i na podstawie ich wiedzy na jednym z obrazów zresztą widnieje data 1866 rok.
1: Pan był akurat odpowiedzialny za ściany, za ołtarzem. Tutaj one tak pierwotnie wyglądały? Wrócił ten kolor, który był wcześniej?
4: Tak, są to pierwotne malowidła z 1903 roku. Autorstwa tutaj miejscowego malarza Kremera. No i proces ich odkrywania trwał ponad rok. Później zajęliśmy się uzupełnianiem ubytków i metodą kropkowania, scalaniem kolorystycznym. No i co można jeszcze powiedzieć? Czyli nie zostały one przemalowane po całości, tylko po prostu kropkowaniem zostały te wydobyte, te oryginalne kolory. No i zrekonstruowaliśmy fryz złocony z liśćmi dębu i to właśnie na podstawie małego odkrytego fragmentu i starych zdjęć, ponieważ on był niezachowany.
1: Malarz miejscowy Kremer, on pracował nie tylko chyba w tym kościele, jeszcze w innych miejscach?
4: Prawdopodobnie jeszcze malował kościół w Użerankach, ale to takie przypuszczenie. Na podstawie takich porównania tych malowideł, ale...
1: W ostatnich latach świątynia bardzo zmieniła swój wizerunek. Widać to zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Ale oczywiście tutaj wiele jeszcze do życzenia pozostaje. Wiadomo, że jak to przy zabytkach bywa, wiele tych prac jeszcze trzeba wykonać. Co w planach w najbliższym czasie?
3: Plany są dosyć duże. Chcielibyśmy, takim marzeniem też jest odnowienie, dalsze odnawianie wnętrza, przywracanie tego wszystkiego, co było, tych malowideł naściennych, które zostały wypalone i można powiedzieć też zniszczone przy wcześniejszych pracach remontowych, przemalowaniach. Chcemy też skupić się na ławach kościelnych, konfesjonałach. Został już też oddany do renowacji drugi ołtarz boczny Matki Bożej, także też mam nadzieję, że do końca roku zostanie on odrestaurowany już na święta Bożego Narodzenia, będzie też wypełniał wnętrze tej świątyni. No i też planowana jest dalsza praca przy kolejnych ścianach elewacji wieży naszego kościoła i całego budynku kościoła.
1: To najbliższe plany, najbliższe działania.
3: To są najbliższe działania, które myślę, że w tych najbliższych latach zostaną zrealizowane. Też przy udziale, oczywiście przede wszystkim przy udziale osób, które odwiedzają naszą świątynię i wszystkich parafian.
1: Ławki wspomniane, trochę zniszczone przez lata. One nie mogą być po prostu odmalowane, one też muszą być odrestaurowane. To też zabytkowe ławki.
3: Tak, żadne z paramentów tutaj, ołtarzy i tak dalej, które znajdują się w kościele, nie są po prostu odnawiane, jak to się tylko podoba nam. Na wszystkie prace jest... Najpierw przeprowadzana jest pozwolenie, są przeprowadzane badania, odkrywanie tych pierwotnych, historycznych warstw. No i w oparciu o to, co te badania wykażą, Urząd Konserwatorski wydaje pozwolenie i konkretne wytyczne, jak ma to wnętrze wyglądać. A jest ono bardzo cenne, ponieważ jest jednorodne i praktycznie wszystkie przedmioty, które znajdują się w tym kościele, są... w jednym stylu i też one też zachwycają. Zostały ostatnio złożone dokumenty o prośbę na badania właśnie ław kościelnych i ambony, która wisi pośrodku kościoła, którą też chcielibyśmy w najbliższych miesiącach rozpocząć pracę przy nich.
1: Zgody konserwatora, oczywiście środki potrzebne na to, więc to wymaga czasu, środków, i poświęcenia.
3: Dokładnie, to są miesiące pracy, to nie tylko jednej osoby, mnie, bo tak naprawdę sam to niewiele bym mógł działać, tylko są osoby, które odpowiadają i są kompetentne w tej dziedzinie konserwacji zabytków, a także urzędników, którzy te konkretne decyzje wydają i też z taką życzliwością odnoszą się do naszej świątyni, do tych działań, które są w niej podejmowane.
1: Jeszcze takie pytanie na koniec odnośnie koguta, który na szczycie kościoła się znalazł. Skąd kogut na wieży kościoła katolickiego?
3: Był pewien okres w historii kościoła, w której papież wydał też nawet zarządzenie, aby na każdym katolickim kościele był obecny kogut. Stąd też możemy zobaczyć te kurki w różnych miejscach, w różnych kościołach. Na naszym kościele został on zawieszony w 1909 roku nad krzyżem. Później był okres, że troszeczkę niżej go umieszczono przy remoncie dachu, a teraz chcieliśmy i otworzyliśmy ten pierwotny wygląd i powrócił na to miejsce, na którym wisiał od 1909 roku, czyli na samym szczycie krzyża. Ma on przypominać nam o ciągłej potrzebie nawrócenia. Przypomina o momencie zaparcia się Piotra i o tym, że Bóg jest pełen miłosierdzia i ciągle nawołuje. Kogut też wcześniej rano przed świtem pieje, nawołując do wstawania i tak samo nas nawołuje do czujności i takim symbolem mobilizacji do dalszej duchowej pracy i symbolem zmartwychwstania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: a wstępne badanie zapotrzebowania, jeżeli chodzi o program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie. Ten program trwa już tak naprawdę od kilku lat w Mrągowie. No i wychodzi na to, że w najbliższym czasie również będzie kolejna edycja. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność rozmawiać z panią Moniką Olszkiewicz-Adamską, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Kiedy była pierwsza edycja i jak to na początku wyglądało?
5: Zaczęliśmy realizację tego programu w 2022 roku. No był to wtedy po raz pierwszy program został ogłoszony. Od razu aplikowaliśmy o te środki, ponieważ no tutaj w naszej codziennej pracy spotykamy się i z seniorami, i z osobami niepełnosprawnymi i doszliśmy do wniosku, że ten program byłby takim świetnym rozwiązaniem i wspomógłby osoby niepełnosprawne, ponieważ no widzimy, że jest po prostu taka potrzeba, aby osoby niepełnosprawne, żeby miały wsparcie kogoś innego jeszcze, kto będzie im pomagał, wspierał i asystował w takim codziennym życiu. Także od 2022 roku wtedy była pierwsza edycja, kiedy Mrągowo przystąpiło do tego programu i od tamtej pory nieprzerwanie realizujemy ten program. Z roku na rok mamy coraz więcej chętnych, ten program się rozrasta, co prawda zmieniają się trochę zasady, jeżeli chodzi o realizację, ale coraz więcej osób się zgłasza do nas, do coraz większej ilości osób ta informacja o możliwości skorzystania z takiego wsparcia dociera.
1: Z czego to wynika, że z roku na rok coraz więcej osób się zgłasza? Czy ten program jest coraz bardziej popularny? Czy jest więcej osób potrzebujących? Społeczeństwo miejskie na pewno nam się starzeje, więc może z tego to wynika?
5: Myślę, że tu wszystkie te czynniki, no na pewno jest to taki trend, który po prostu w tej chwili panuje, że mamy to starzejące się społeczeństwo. No nie ukrywam, że większość osób, które korzystają z tego programu, są to właśnie seniorzy. Więc zapotrzebowanie na tego typu wsparcie na pewno będzie coraz większe. Natomiast od wielu już lat mamy osoby, które tak naprawdę korzystają z tego programu od pierwszej edycji aż do teraz, więc gdzieś tutaj to wsparcie tego asystenta jest im bardzo potrzebne. Natomiast no też coraz więcej osób myślę, że dowiaduje się o tego typu wsparciu, tak, że można po prostu z tego skorzystać.
1: Na czym ten program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dokładnie polega?
5: Takim głównym celem tego programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie takiego niezależnego, samodzielnego życia. Więc tak naprawdę tutaj dążymy do poprawy funkcjonowania tych osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby byli oni jak najbardziej niezależni, jak najbardziej samodzielni i tym samym, aby mogli jak najdłużej pozostać w tym swoim środowisku. Głównie są to osoby samotne, które posiadają orzeczenie o stopniu umiarkowanym bądź też znacznym niepełnosprawności. Mogą z niego też skorzystać również dzieci od 2 do 16 roku życia, jeśli również posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. I te osoby są wspierane przez takiego asystenta osobistego, który asystuje przy tych wszystkich czynnościach dnia codziennego, wspiera ich, pomaga. No zawsze jest obok, kiedy tylko tego potrzebują.
1: Czym taki asystent dokładnie się zajmuje?
5: Zakres takich obowiązków takiego asystenta rodziny jest dobierany indywidualnie tak naprawdę do potrzeb tej osoby niepełnosprawnej, do stopnia jej niepełnosprawności, do rodzaju schorzeń. Także jest on dobierany indywidualnie, ustalany z tą osobą niepełnosprawną i tak naprawdę w każdym środowisku wygląda to trochę inaczej. Mamy też osoby takie zupełnie niesamodzielne, osoby, które są przykute do swoich łóżek, osoby leżące, gdzie tutaj wiadomo, że bardziej trzeba się skupić też na takich podstawowych, zupełnie podstawowych czynnościach dnia codziennego, jak pomoc w tej higienie osobistej, w przebraniu się, w umyciu, w przygotowaniu posiłku, w podaniu tego posiłku, więc są to takie zupełnie proste czynności dnia codziennego, ale są też osoby, które są bardziej już samodzielne i wymagają wsparcia w zupełnie takich innych obszarach. To jest pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wspólne wyjście na zakupy, nawet może być wspólne wyjście do kina, wspólne wyjście do lekarza, czy po prostu wspólne wypicie też kawy i porozmawianie o jakichś takich zupełnie codziennych sprawach.
1: Co nie należy do zakresu obowiązków asystenta?
5: Tak, tutaj też asystenci rodziny to nie są też osoby, którzy mają specjalne jakieś kwalifikacje, przeszkolenie takie medyczne, więc jakieś takie zabiegi medyczne, to te osoby nie mogą tego świadczyć, to o tym trzeba pamiętać. Natomiast to, co ja chciałabym też zaznaczyć, że asystent tak naprawdę ma asystować, ma wspierać, ma pomagać i jest on przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej, nie dla rodziny tej osoby, nie dla jakiegoś otoczenia, tylko tak naprawdę jest to osoba, która wspiera tą osobę niepełnosprawną. No te panie nie są też tutaj zatrudnione na etatach sprzątaczek, bo też często sobie niektórzy w ten sposób tak to wyobrażają. Oczywiście panie też porządkują, sprzątają, pomagają w tych porządkach, no ale raczej są to takie porządki, takie bieżące, tak, kiedy wymaga tego sytuacja. Natomiast no, musimy powiedzieć też o tym głośno, że nie są to takie sprawy, jakieś generalne porządki, mycie okien i nie wiem, sprzątanie piwnicy czy coś takiego.
1: Gruzowanie całego mieszkania.
5: Dokładnie.
1: Asystenci to nie są osoby wykwalifikowane medycznie, ale pewne przeszkolenie mają.
5: Tak, jeżeli chodzi o asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, muszą być to przede wszystkim osoby pełnoletnie i nie będące członkami rodziny uczestnika, czyli nie będące członkami rodziny tej osoby niepełnosprawnej. Nie mogą to być opiekunowie prawni, kuratorzy, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą nad uczestnikiem. I mogą być to osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną. Wówczas muszą być one zaakceptowane przez organizatora takich usług, czyli przez nas, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Muszą również u nas złożyć takie stosowne oświadczenie. Albo mogą być to osoby, które są wskazane przez realizatora programu, czyli przez nas, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I te osoby muszą posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach, jak asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub posiadać 6-miesięczny udokumentowany jakby staż na takie doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
1: Obecnie trwa badanie potrzeb, badanie zapotrzebowania. Ilu mieszkańców chciałoby skorzystać z tego programu?
5: Tak, na razie jest to takie badanie zapotrzebowania wśród mieszkańców naszego miasta, ponieważ w tej chwili przygotowujemy się do aplikowania o środki finansowe na kolejną edycję na rok 2027. Mamy tutaj już sporo zgłoszeń, mamy stałą grupę też osób niepełnosprawnych, które wyrażają chęć i wolę uczestnictwa w tym programie w kolejnej edycji. Ale myślę, że są wśród naszych mieszkańców również inne osoby, które być może nie słyszały o tym programie, być może ta informacja do nich jeszcze nie dotarła. I jeżeli potrzebują wsparcia takiego asystenta, to również zachęcamy do kontaktu tutaj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żebyśmy po prostu o takich osobach mieli wiedzę i żebyśmy mogli zaplanować tutaj świadczenie takich usług dla nich w roku 2027. Jeżeli chodzi o rok 2026, więc ten program do grudnia jeszcze trwa, jest on realizowany cały czas. W tym roku korzysta 38 osób z tego programu. Są to 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Natomiast do realizacji tego programu w tym roku zatrudniamy 8 asystentów osobistych.
1: Ile osób będzie mogło skorzystać z tego programu, podobnie jak w tym roku? Czy są jakieś limity?
5: Tak naprawdę limitów nie ma. Badamy takie zapotrzebowanie, żeby w ogóle wiedzieć, ile osób jest zainteresowanych taką formą wsparcia. Jeżeli ktoś będzie spełniał te wszystkie kryteria, czyli tak naprawdę będzie taką osobą potrzebującą tego typu wsparcia, będzie posiadał to odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przede wszystkim w pierwszej kolejności obejmujemy też wsparciem tutaj osoby samotne, które nie mają tej pomocy z innej strony, czy ze strony innych osób. Mogą być to też osoby, które mają rodzinę, ale rodzina z jakichś względów nie jest w stanie świadczyć im tej pomocy, ponieważ pracują zawodowo, mieszkają poza terenem naszego miasta. Wówczas takie osoby też mogą ubiegać się o takie wsparcie. Oczywiście każde zgłoszenie będzie jeszcze przez nas dodatkowo weryfikowane, bo tego wymaga ten program. To jest też od nas wymagane, jest sporządzana taka ocena indywidualna tutaj tej osoby niepełnosprawnej, gdzie badane są te potrzeby i konkretnie wsparcia, w jakich czynnościach ta osoba potrzebuje tutaj pomocy. Więc jest to jeszcze przez nas dodatkowo badane, weryfikowane. Spotykamy się też osobiście z taką osobą niepełnosprawną i później podejmujemy decyzję, czy ta osoba zostaje zakwalifikowana do tego programu, czy też nie. Natomiast chciałabym powiedzieć, że nie bierzemy tutaj pod uwagę żadnego kryterium dochodowego. To w ogóle w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. I tak samo te usługi są dla naszych mieszkańców świadczone nieodpłatnie.
1: Na razie trwa badanie zapotrzebowania, tak jak już mówiłam, ale nabór dopiero się odbędzie.
5: Tak, teraz badamy zapotrzebowanie i na tyle osób, ile osób nam się zgłosi, my też taki wniosek złożymy. Natomiast zobaczymy, jak to zostanie ocenione i jakie ministerstwo na ten cel przeznaczy środki, jaki będzie podział tych środków na poszczególne gminy. My zawsze jesteśmy dobrej nadziei, że otrzymamy takie środki finansowe, które pozwolą nam zaspokoić w 100% tutaj potrzeby naszych mieszkańców, ale o tym będziemy też informować na bieżąco i też te osoby, które się teraz do nas zgłoszą, później jak już będziemy mieli taką dokładną informację, będziemy się z każdym kontaktować, będzie jeszcze też ogłoszenie na ten temat, wtedy już będziemy tak właściwie zbierać wszystkie dokumenty, kompletować już w celu takiej właściwej takiej rekrutacji do programu.
1: Ja dziękuję serdecznie. Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie lub po prostu dzwoniąc na numer mrągowskiego MOPS-u. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoqi Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tabi Romeo.

Kygo, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie. Wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: Marek po najlepsze okazje.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
15: Stokrotka.
17: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
18: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
22: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
21: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Po reklamie.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze, dzisiaj dobre melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11 zagrany w Melo.
1: A już o 11 zagramy
0: Fate, Alan Walker.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
6: Stokrotka.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
15: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: Po reklamie.
21: Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fate. Opoka, cześć.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego melo w Melo Radio. Będzie Skytek, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego melo na playermeloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyśla się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowo

0: Oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
11: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. 99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
22: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

momencie. Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie. Poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran, no będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears, numerem Scream and Shout w Mellow Weekendzie, Mellow Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Mellow Radio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki, ja puszczę.
1: A już o 12 zagramy
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
14: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
20: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
22: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
23: Jak sobota to...
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
27: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
26: Spotkajmy się w Biedrze.
28: Po reklamie.
29: Meloradio Mrągowo.
30: Słuchaj na 104,9 FM.
31: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12, inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu, na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Melo Radio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy, a to Martin Garrix. Już słyszycie jeden z najdzikszych numerów tego artysty. Animals, róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.
1: Reklama.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
3: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 90

0: sztukę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady. Drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej.
18: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
23: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Wrześniowe voucher Obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
2: Say low!

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to tam-tam-da-da-da podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take it slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach Dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już o 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Poka. Siemanko. No to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Bledka tańcz, to jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór, a patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno, tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00. Bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów Paquito, Moving on Stereo.

0: imprezowej piosence. Kto by pomyślał? Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
12: Orlen z energią po rabaty.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: każdy twój ruch. Modelki Włodarski kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Melo Weekendzie Melo Radia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji Święta Niepodległości 2 dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, Get This Party Started in West End w Melo.

Moz Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Używane auta dostawcze w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Dostawczaki? Oczywiście. I to jakie? Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu klienta. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Gorąca Diana Hauskat w Melo Radio ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na playermeloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: Jadło mi auto na rondzie, dymiło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Troubles i Brother w Melu Radio to jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy
1: Sorry Puppy.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Meloratium Rąkowo.
1: To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic Becky G na początek i Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko, a szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

0: on tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami. No ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę. Za chwilę też Tatu i Lorin. To już za moment. Zostańcie z nami.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
14: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj

Safety Duo, Play and Live, tak podkręcamy tempo, to Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowali faceci. No widzicie nerwusy? Nie, żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: O reklamie.

0: Melioracją Brąkową. Słuchaj na 104.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: No aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

To Thomas Gray w Melo Radio na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma listami gończymy i ukrywał się też kilka lat w Holandii. No ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę. Nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszy.

0: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
0: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To bryska w Melo Radio, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci-rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: ja nie będę kończył. W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? To jak już Ludacris, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
23: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Daj mi wyzwanie.
1: Axwell i Bon na Antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko, Sandra.
2: Witam, halo.
1: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
2: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
1: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
2: Aktualnie to panele.
1: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
2: Okej.
1: Tak nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jak byś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
2: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
1: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
2: No, kwiaty, nie? Na pewno kwiaty.
1: Aha.
2: Zaprosić do restauracji.
1: Aha, a co do jedzenia?
2: No to co dziewczyna wybierze, nie?
1: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
2: Jakiś makaron może.
1: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
2: Tak.
1: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę, ty masz skiety od Melo Radia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Pozdrawiam Rafała.
1: No to pozdrawiamy.
2: Który walczy.
1: No?
2: Który walczy w mieszkaniu naszym.
1: O właśnie. A jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma.
0: Podejmij wyzwanie. Wyszedłem z

0: Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.
1: Meloradio mrągowo. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają.

0: Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
5: Jak najczęściej.
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Pakito, Pakito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim showbiznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach, no i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors, Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

0: ciebie.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Mel Radio na Ed Sheeran ostatnio niezbyt dobrą passę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Byłem dzikiem Intaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znacie Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawia, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. O, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo bioderkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
10: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19. Konrad Traczyk, witajcie.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio Mrągowo.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca, ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio, ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

0: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20:00 w TVP2.

To za jak Rosy Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Meloradia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inowrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy i w łóżku, i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20:00 zagramy
0: The Best of Tomorrowland, a ja wracam jutro, hej!
2: I have a dream. One day.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej.
10: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
11: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Back home. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

spodobała się dzisiaj Skytech. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy od Mob i Fast Boys z numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is Skytech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie, this is SkyTech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, what you gonna do? Tuż przedtem Arno Kos i Norman Doray z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sevek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Pana deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.